Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.

0: out of love.
1: Radio Słuchacze 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Minęła szósta, czas na serwis wiadomości z kraju i ze świata w Radio Sochaczew. Posłuchajmy, co tam nam na kraju
1: się dzieje. Od rana do nocy w prokuraturze spędził były ordynator z Warszawy. Pożar w pociągu w Dębicy, pasażerowie ewakuowani. Recykling w praktyce, miasto zarobi na naprawianiu śmieci. Agnieszka Trojanowska, BIS. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuraturze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywać w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
1: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wieczorem strażacy ugasili pożar pod jednym z wagonów pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać już ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień, aby sieci nie przeciążać. Także dziś pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
3: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
1: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ulewy i burze zaskoczyły wieczorem mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew w Gryfinie. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi od 1 lipca, czyli od jutra. Po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej, oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Odpady, czyli śmieci, dostaną nowe życie, a miasto jeszcze na tym zarobi. W Krakowie działa już trzeci punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowy PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Gołomskiej w Nowej Hucie i stawia na drugie życie oddawanych sprzętów, mówi prezes MPO Henryk Kultys.
4: Będzie miejsce, gdzie będą odpady poddawane regeneracji, czyli na przykład ktoś odda niesprawną pralkę, i na przykład okaże się, że tam jest pasek do wymiany, więc my to wymienimy. Będzie wystawiona i sobie będzie można kupić.
1: Natomiast mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z PSZOK-u bezpłatnie. Oddając śmieci, trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający opłaty za wywóz śmieci. I na koniec zmiany w życiu Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz podpisał kontrakt z Chicago Fire i zmienia kontynent.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No, ten poranek taki się wydaje chłodniejszy niż zazwyczaj. Może dlatego, że tego słońca nie ma o poranku. 22 stopnie Celsjusza to jest temperatura odczuwalna na razie na poziomie 20, ale spokojnie dzisiaj do 30 stopni maksymalnie. Także trochę chłodniej niż w ostatnich dniach, ale dalej, zwłaszcza po południu, będzie upalnie, będzie dużo słońca, moi drodzy. Oprócz tego wiatr ten bardzo umiarkowany, 12 km na godzinę, z północy może podmuchać z taką prędkością. Ciśnienie również będzie należało do tych umiarkowanych.
5: Sponsorem pogody była przyjęła firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, to Radio Sochaczew. Na dzień dobry właśnie. Jest wtorek, 30 czerwca. No i co? No i gramy najlepszą muzykę właśnie na wtorkowy poranek. Co tam u was? Dlaczego już nie śpicie i jak się macie? Dajcie znać na naszym Facebooku. Recastle na początek, to znaczy, że dzień będzie dobry. Oskar Tamczyk, cześć, witajcie.

Dzień dobry, Radio Sochaczew na dzień dobry. 12 minut po 6.30 czerwca, wtorkowy poranek. A tymczasem informacja, o której mówi cały świat, to jest informacja o Robercie Lewandowskim. Pewnie o tym słyszeliście, no ale warto o tym przypomnieć. Podpisał umowę z Chicago Fire. Już oficjalnie zostało to potwierdzone. No i jest kontrakt z Polakiem, który do końca sezonu 2027-2028 będzie obowiązywał. To jest ruch, którego wiele osób się spodziewało, w tym ja, to znaczy Stany Zjednoczone, może niekoniecznie Chicago Fire, no bo gdyby ktoś trafił klub, a pewnie takie kursy były, no to mógłby rzeczywiście tutaj wygrać ten zakład. Ale jeśli o to chodzi, no to faktycznie Robert Lewandowski w Chicago, no i pytanie, jak się spisze. Chociaż to, co najlepsze w przypadku Roberta na tym poziomie kariery, to jest to, że on już nic, absolutnie nic nie musi. No i to jest, słuchajcie, piękne. No bądźmy wszyscy jak Robert. Lara Fabian, I Will Love Again. Już teraz, za chwilę także Nicky Orr i za moment kalendarium. Sprawdzimy, co działo się 30 czerwca.

0: Radio Słuchacze, na dzień dobry, 30 czerwca. Tego dnia na przykład cofamy się do 1410. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim. Wtedy pod Czerwińskiem wojska polskie Władysława Jagieły zmontowały spławiony Wisłą tymczasowy most pontonowy, po którym przeszły w ciągu trzech dni na przeciwny brzeg, gdzie połączyły się z wojskami litewskimi i ruszyły na państwo zakonne. Nie wiem, czy słyszeliście o tym fakcie, ale to rzeczywiście nad Wisłą miało miejsce. Mnie zastanowiło, że 1410, a już wtedy można było zrobić tymczasowy most pontonowy. Proszę bardzo. W 1954 roku ostatnie dotychczas widziane w Polsce całkowite zaćmienie słońca miało miejsce. W 1973 roku w Warszawie zlikwidowano komunikację trolejbusową. W 2000 roku została założona profesjonalna liga piłki siatkowej. No teraz nazywa się nieco inaczej od sponsora, ale oczywiście to jest pierwszy poziom rozgrywkowy w naszym kraju. A w 2023 roku oddano do użytku tunel pod Świną w Świnoujściu, łączący wyspy Uznam i Wolin oraz centrum miasta z resztą kraju. No zresztą to było infrastrukturalnie duże przedsięwzięcie. To zaledwie 3 lata temu. Już za moment w Radiu Słuchacze więcej muzyki, nie tylko informacji. Cher, Sylwia Krzeszczak, Gypsy Kings czy Teddy Swims, to już za moment. Radio
1: Słuchacze. Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Sylwia Grzeszczak, Bang Bang, o poranku w Radiu Sochaczew. Bang Bang, to też można powiedzieć o tym, co działo się wczoraj na Mundialu. No i słuchajcie, co się działo? No ja od razu jak to czytam, to mam lepszy humor, naprawdę. To jest lepsze niż jakby nasi grali na Mundialu i dobrze im szło. Mam takie wrażenie i mam wrażenie, że Polacy również bardziej się z tego faktu ucieszyli. No bo Niemcy sensacyjnie odpadli z Mundialu, jadą do domu, a dalej gra Paragwaj. Wczoraj takie spotkanie Niemcy-Paragwaj właśnie miało miejsce. No męczyli się i jedni i drudzy tak naprawdę w ciągu tej regulaminowej pierwszej części spotkania. Później była dogrywka, męczyli się również, no i przyszło do rzutów karnych. A w rzutach karnych Paragwaj okazał się silniejszy. No i to właśnie piłkarze z tej reprezentacji, z tego kraju wywalczyli swojemu narodowi awans. No a w 1/8 finału Paragwaj zmierzy się ze Szwecją lub Francją. Ale to nie Paragwaj jest tutaj najważniejszy. Najważniejsze jest to, że Niemcy jadą do domu. Tak jest, mamy to. Radio Sochaczew.

0: Do domu. Można tak zaśpiewać na przykład. A propos tego, co działo się na mundialu. A propos tego, co 30 czerwca, to sprawdzam, kto znany ma dzisiaj urodziny. I na przykład 35 lat kończy Margaret, polska piosenkarka, która na początku zaczynała od tych angielskojęzycznych utworów, a później wróciła do rodzimego języka polskiego. Michael Phelps dzisiaj także świętuje urodziny. To oczywiście amerykański pływak. Najbardziej utytułowany olimpijczyk w historii Igrzysk Olimpijskich, to trzeba dodać, bo zdobył aż 28 medali olimpijskich, z czego 23 złote, co jest historycznym rekordem. Ale dzisiaj wracamy do Polski. Świętuje także Robert Więckiewicz, czyli polski aktor, który znany jest z wielu, wielu ról. No i to są role, to zawsze były role legendarne. No chociażby serial Ślepnącąc Świateł, tam Więckiewicz jest absolutnie fantastyczny. To taka krótka informacja a propos tego, kto dzisiaj ma urodziny. A ja przypominam, kto dzisiaj ma imieniny. Lucyna świętuje Emilia, Władysława, Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona, a także Teobald. Pozdrawiamy świętujących. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

No to jeśli już to wiecie, to przypominamy. Robert Lewandowski w Chicago Fire. Co sądzicie na temat tego ruchu dla Roberta Lewandowskiego? Dajcie znać na Facebooku Radio Słuchacze. Możecie też pisać o tym, co sądzicie o ostatnich wydarzeniach mundialowych. Jeśli śledzicie na bieżąco, jeśli oglądacie, jeśli się tym ekscytujecie, no to napiszcie właśnie w waszych przemyśleniach. Facebook Radio Słuchacze, a za 10 minut punktualnie o 7 u nas wiadomości.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Radio Sochaczew, na dzień dobry, jest punktualnie 7.
8: Prokuratura zadowolona z przesłuchania doktora Jędrzejewskiego. O terminie wizyty lekarskiej przypominam od jesieni asystent głosowy. Dwóch kolarzy nie żyje po maratonie w Upale. Ruszyło śledztwo w tej sprawie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Cały dzień trwało przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Lekarz jest świadkiem w sprawie Szpitala Południowego, bo jako były ordynator placówki w wywiadzie medialnym oskarżył władze szpitala, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba jest zadowolony z przebiegu przesłuchania doktora i zapowiada, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
9: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
8: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Premier ma dziś spotkać się z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo w wielu przypadkach wynagrodzenia lekarzy stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z KO.
10: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc jak kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
8: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
11: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
8: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. A póki co o 3 miesiące resort zdrowia przesunął wdrożenie usługi asystenta głosowego w e-rejestracji. Ułatwienie ma pomóc w pamiętaniu wizycie lekarskiej. O terminach wizyt pacjenci dowiedzą się od dzwoniącego do nich asystenta. Program wystartuje 1 października, a nie jak wcześniej planowano od 1 lipca. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej.
12: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
8: Mówiła Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Jak podkreślają organizatorzy maratonu, decyzja o starcie należała do zawodników. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi z ubiegłego tygodnia. Oficjalny bilans zabitych przekroczył już 1700 osób, ale wciąż jeszcze służby nie dotarły do wielu zawalonych budynków. Przedstawiciel ONZ poinformował o dostawie 10 tysięcy worków na zwłoki. W Wenezueli pomaga już ponad 2000 ratowników. pracowników z wielu państw świata. Wojsko szuka rekrutów i proponuje wakacje z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie na podobnych zasadach jak w ramach zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Program skierowany jest głównie do młodych w wieku od 18 do 35 lat.
1: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 21-22 stopnie Celsjusza. Takie widełki aktualnie na termometrach w Sochaczewie okolicy. Ale spokojnie, będzie dzisiaj cieplej. Nie wiem, czy spokojnie to jest dobre słowo, bo może chcielibyście od tych opałów odpocząć, no ale jeszcze dzisiaj 30 stopni Celsjusza, tyle maksymalnie po południu. Po południu także więcej słońca, zdecydowanie więcej niż o poranku. Teraz przewaga jednak chmur, ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany powieje z północy z prędkością 13 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Robert Lewandowski ma nową drużynę. Niemcy odpadli z mundialu. Czy ten wtorek może być lepszy, moi drodzy? No ciężko. Moim zdaniem to już, no to już lepiej być nie może, po prostu. Radio Sochaczew na dzień dobry. Mausti, Harney, na początek siódmej, Oskar Tamczyk. Cześć, witajcie, a za chwilę nasz dzisiejszy hit dnia.

0: Adrenalina.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
4: W hicie z dnia w Radiu Sochaczew grupa muzyczna Laid Back. Gdyby tak dosłownie przetłumaczyć tytuł tej właśnie grupy, no to mielibyśmy coś w stylu wyluzowany, zrelaksowany, życie w swoim tempie, odpuszczenie presji. Tak to się tłumaczy. High Society Girl już teraz w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: które miało miejsce 30 czerwca w 1908 roku. A dzisiaj także na przykład Święto Wojsk Aeromobilnych. To z kolei w ramach upamiętnienia powstania w 1997 roku szefostwa Wojsk Aeromobilnych w dowództwie Wojsk Lądowych. To jest historia wojsk, która sięga czasów II wojny światowej. No to już wiecie, jakie dzisiaj nietypowe święta. Także mam wrażenie, że dzisiaj, gdyby ktoś chciał na przykład wygenerować trzy najbardziej nietypowe święta, różniące się od siebie, no to właśnie by powstały dzisiejsze, czyli Dzień Asteroid, Święto Wojsk Aeromobilnych i Dzień Motyla Kapustnika. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
9: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy.

0: Okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

dzisiejsza jubilatka, czyli Margaret, Tańcz głupia. No właśnie, coś tak czuję, że może tanecznie również te swoje urodziny spędzić. Słuchajcie, a propos tego, o czym mówi internet, no to przede wszystkim mówi o tym, co zrobił Robert Lewandowski, czyli podpisał umowę z Chicago Fire. No i pytanie, jak mu będzie w tych Stanach Zjednoczonych? Co o tym sądzicie? No na przykład Dorota napisała, że to Chicago Fire to w ogóle brzmi jak nazwa drużyny baseballowej. No trochę tak, trochę te amerykańskie nazwy brzmią specyficznie, jeśli chodzi o drużyny, a zresztą Ameryka nam się kojarzy niekoniecznie z sokerem, z piłką nożną, chociaż teraz po mundialu być może bardziej. Ela z kolei pisze, że skoro wybrał USA, to pewnie mu się opłaca. No i to może być dobry kierunek dla wielu piłkarzy z chyłku kariery, no przecież oni kończą w Emiratach albo w USA. No to prawda, to są najczęstsze kierunki, ale Chicago, no to jest miejsce, w którym jest mnóstwo Polaków, a więc to jest taka trochę druga Polska, mam wrażenie. A więc myślę, że ciekawy kierunek właśnie dla Roberta Lewandowskiego. Już za kilka chwil przeniesiemy się z Chicago do Sochaczewa i okolic i sprawdzimy, co słychać na drogach. Jeśli jesteście aktualnie za kółkiem, widzicie utrudnienia korki, no to dajcie nam znać.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Duży ruch w Alei 600-lecia. Największy w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną, w okolicach supermarketu, a także skrzyżowania w Trojanowie, czy tej przy ulicy Warszawskiej. Jak już przy Warszawskiej jesteśmy, no to w obydwu kierunkach możecie napotkać drobne utrudnienia, ale to nie będą duże korki. Most w ulicy Płockiej w stronę centrum w tym momencie może się też zakorkować. Tam jak zawsze ruch intensywny o tej porze. No i o tej porze także Chodaków Centrum, Centrum Chodaków, a więc Trojanowska, Łąkowa i Młynarska. To są ulice, w których ruch aut jest widoczny i odczuwalny, ale bez większych korków w tym momencie. Delikatnie zwolnijcie przed rondem w Kuznocinie, jadąc od Wyszogrodu, to na pewno. No i przed rondem Braci Garczyńskich, czyli rondem przy ulicy Żyrardowskiej. To w ramach obwodnicy miasta. A jak wyglądają wylotówki? Na przykład w stronę Łowicza, 92 wygląda dobrze, to znaczy przejezdnie, płynnie ruch się nią odbywa, bez większych kłopotów w tym momencie. 50 w stronę Wyszogrodu, również przejezdna, bezproblemowa tak naprawdę. 92 w stronę Warszawy. Tutaj zwolnicie w Piorunowie, w Błoniu, w Święcicach, w Ołtarzewie. W Ołtarzewie największe utrudnienia na krzyżówce. 50 w stronę Żyrardowa, bez kłopotów tak naprawdę. Do samego końca nią jedziecie, nie powinniście tych kłopotów większych w tym momencie doświadczyć. 705 w stronę Brochowa, bez problemowa, a 705 w stronę Skierniewic. Tutaj jedynie zatrzymacie się na pewno w Nowej Suchej, tam na tej sygnalizacji świetlnej tymczasowej, no chyba, że będziecie mieli szczęście.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama.
5: Ważny komunikat dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Informujemy, że 1 lipca 2026 roku działalność rozpoczyna terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie, zlokalizowany na parterze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w pokoju numer 16 w holu przy wejściu głównym do budynku. Uwaga mieszkańcy! W dniu otwarcia obsługa interesantów oraz przyjmowanie pierwszych wniosków paszportowych rozpocznie się o godzinie 13. Osoby planujące złożenie wniosku o wydanie paszportu prosimy o uwzględnienie tej godziny podczas planowania wizyty. Od kolejnych dni punkt będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy urzędu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 9FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Lody rożki, różne smaki, 120 ml. Zespołem, złote 99 za sztukę. Rolada lodowa, 1 litr. Zespołem, 9,99 za sztukę. Galaretki, różne gramatury. Dr. Edgar, złote 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry, punktualnie 8:00.
9: Uroczyste pożegnanie księdza Jakuba Kity od 5 lat służącego w parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Od tego zaczynamy. Lokalne organizacje wsparte grantami z programu Działaj Lokalnie. Nowy projekt zrealizuje OSP Strzyżew. W tym serwisie także pierwsze szczegóły dotyczące 4. spotkania z klasykami, jaki szykuje się w naszym mieście. Monika Figut, zapraszam na serwis lokalny. Wierni z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie pożegnali księdza Jakuba Kity, który służył tutaj przez ostatnie 5 lat. Podczas uroczystej mszy świętej z tej okazji poleciało wiele łez wzruszenia. Ksiądz Jakub Kita dał się poznać jako duszpasterz bardzo otwarty, radosny, rozumiejący dzieci i młodzież i bardzo im oddany. To w dużej mierze dzięki jego opiece z Hola Śpiewajmy Mu jest dziś tak liczna i tak entuzjastyczna. Rozśpiewana. Decyzją diecezji łowickiej ksiądz Jakub został przeniesiony do Kutna.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Lokalne organizacje po raz kolejny sięgnęły po dotacje w ramach programu Działaj Lokalnie. Program od 11 lat realizuje na naszym terenie POPS, czyli Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. W tym roku po raz pierwszy z grantów skorzystają organizacje i grupy nieformalne ze wszystkich gmin naszego powiatu, a także z Kampinoskiego Strzyżewa. Tu o dotacje skutecznie powalczyła lokalna ochotnicza straż pożarna.
10: Projekt się nazywa Przystanek Strzyżew. Sąsiedzki kącik integracyjny. Kwota dofinansowania jest to 6000 zł. Zostanie przeznaczona na lokalne wsparcie się dla całej społeczności. Jednostka nie zajmuje się tylko pożarami, wypadkami i innymi ćwiczeniami, ale też chcemy zintegrować starszych, młodszych, zrobić wspólne jakieś takie miejsce, gdzie wszyscy sąsiedzi okoliczni z naszej wsi będą mogli przyjść. Będziemy mogli zrobić wspólne ognisko, coś zbudować razem. Przewidywanie jest budowanie domków dla owadów i innych rzeczy. Także trochę niespodzianki też musimy zostawić.
9: mówił Bartosz Bargieł, prezes OSP Strzyżew. I zmieniamy temat. Już 12 lipca, czwarte sochaczewskie spotkanie z klasykami na targowisku miejskim w naszym mieście. Na wydarzenie zapraszają sochaczewskie Fiaty 126P. W programie konkursy, zabawy, muzyka lat 80. i 90. ubiegłego wieku, a przede wszystkim spotkanie ze starą, zabytkową motoryzacją. W wydarzeniu może wziąć udział każdy zainteresowany. Zapisy nie są prowadzone.
11: Polska motoryzacja, wiadomo, skończyła się w jakimś tam okresie, to tą motoryzację calutką zapraszamy. A samochody zagraniczne, no to taka umowna data jest, tak jak to Agnieszka kiedyś wspomniała.
12: Że to przed 96 rokiem XX wieku oczywiście.
11: Tam są mile widziane. No i tak liczymy na pojazdów jak w poprzednich latach, około 300. No jednak ten plac targowy też ma swoje ograniczenia. Tak? W koło jest ogrodzony siatką. Na siatce nie da się samochodów postawić. No.
12: Mówiąc o 300 pojazdach, to nie myślimy tylko o samochodach. Mamy nadzieję też na przyjazd motocykli, ale mieliśmy też stary zabytkowy, traktory, więc jeżeli tu gdzieś ktoś ma chęć szczerą przyjechania i pokazania takiego klasyka nietypowego, to my bardzo chętnie zapraszamy.
11: Tak, a ludzie naprawdę mają tutaj cuda pochowane.
9: Mówili Agnieszka Wolińska i Jarosław Hawryszko ze stowarzyszenia. Na miejscu będzie też można coś przekąsić. Fiaty zapraszają m.in. na lody z żuka.
13: Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów nad Polską przeszły burze. Nawałnice spowodowały sporo strat, m.in. na północnym zachodzie, ale także na Śląsku w okolicach Rybnika. Ale ekstremalna pogoda już powoli odpuszcza. Dziś Instytut Meteorologii ostrzega już tylko przed burzami na zachodzie i południu Polski, natomiast alerty przed upałem obowiązują już tylko na południu, na wschodzie i w centrum. Przyjemnie ciepło, ale bez ekstremalnych upałów i burz dziś już w całej północy. Polsce. Jednak w związku z warunkami pogodowymi w ostatnich dniach strażacy kontrolują obozy młodzieżowe. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowywane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
14: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych, czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
13: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Po tragicznym wypadku w Lublinie dziś rano służby wprowadziły objazdy także dla autobusów i trolejbusów. W centrum miasta na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 22 stopnie Celsjusza na plusie, odczuwalne na poziomie 20 stopni. Tak to wygląda aktualnie. Dzisiaj do 30, a więc no, zdecydowanie chłodniej niż w tych najbardziej upalnych ostatnich dniach. Ciśnienie dalej wysokie, 1023 hektopaskale. Wiatr umiarkowany powieje z prędkością 14 km na godzinę z północy. A jeśli chodzi o to słońce, no to się słońce jeszcze dzisiaj ma pojawić, zwłaszcza późnym popołudniem. Wtedy pełne słońce, mało chmur, no a do tego czasu to zachmurzenie jednak intensywne.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Smaczne i kawusi, Radio Sochaczew na dzień dobry, wtorkowy poranek. To na początek 8. Człowiek, który paszczą potrafi wydać różne niesamowite dźwięki i dziwne zarazem, ale niesamowite zarazem również. Scatman John na początek 8, za chwilę Black Eyed Peas, za moment Phil Collins czy Mrozu. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Radio Sochaczew na dzień dobry. Dobrze, że z nami jesteście na 94 i 9 FM.

0: Black Eyed Peas, Goda Feeling w Radiu Sochaczew na dzień dobry. Jak odpocząć w wakacje? To jest pytanie, które wiele osób sobie może zadawać, no bo tych pomysłów na odpoczynek jest bardzo dużo, no a nie zawsze wszystkie nam pasują i nie zawsze wszystkie sprawiają, że faktycznie, de facto odpoczywamy. Jak to zrobić? No o to pytaliśmy między innymi najmłodszych, ale nie tylko.
1: Pograć, no. Według mnie ja często spędzam czas wolny na komputerze, czy odpoczywam po prostu leżąc sobie na kanapie albo gdzieś na łóżku. Na plecach.
2: No, bardziej to grać w piłkę na dwór, pójść sobie, albo na przykład grać na komputerze sobie, czasami gram Fortnite'a.
3: Jeździć na rowerze.
4: Na łóżku, pojeździć rowerem i pograć na telefonie.
5: Na przykład jazda konna, albo leżeć sobie na łóżku i przeglądać TikToka.
6: O, dla mnie to najlepiej sobie wyjść, pograć w piłkę, no ale też lubię oglądać TikToki. No i z kumplami lepiej jest.
7: Jedziemy na Mazury z rodziną i ze znajomymi.
8: Razem jedziemy właśnie.
0: No to słuchajcie, różne są pomysły, a jeden się powtarzał bardzo często, to znaczy leżenie na plecach na łóżku. Radio

0: A tymczasem, słuchajcie, kolejny artysta pojawił się w ogłoszeniach w ramach WSC Festiwalu. Wiemy, kto wystąpi na tym festiwalu dla młodych w Sochaczewie. No, tym razem będzie ulicznie, będzie to uliczny hip-hop, no bo do tego line-upu, czyli do grona artystów, którzy wystąpią w amfiteatrze, dołączył zespół Echo Ulicy, czyli formacja, która została założona przez rapera PMR. Taka informacja pojawiła się na stronie ratusza, o tym pisze portal tusochaczew.pl, no i tam więcej informacji właśnie na temat tego hip-hopowego kolektywu.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Lato, lato wszędzie. A skoro lato wszędzie, no to wakacyjne aktywności. Na te zaprasza na przykład gmina Sochaczew, a konkretnie to świetlice wiejskie, jakie w tej gminie są i działają. No i właśnie a propos tych aktywności dla najmłodszych, no to będą się odbywać zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które zaplanowane są na 3 najbliższe tygodnie. Na początek świetlica w Czystem. Tam rzeczywiście 4-dniowe aktywności na świetlicy, poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. Później Kuznocin, Żdżarów dołączy, później także świetlice wiejskie w Andrzejowie Duranowskim i Żukowie. No i jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o harmonogram, to piszemy dla Was na tusłuchacze.pl. Jeśli jesteście zainteresowani właśnie tą propozycją na spędzenie czasu, no to wchodźcie i sprawdzajcie harmonogram.
1: Jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A już za chwilę w Radiu Sochaczew Traffic najnowsze wiadomości dla kierowców. Jeśli macie informacje prosto z dróg o korkach, utrudnieniach, no to koniecznie dajcie nam znać. 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Jak to wygląda aktualnie na drogach Sochaczewa i okolic? No, na przykład Warszawska, tutaj zwłaszcza te dwa największe skrzyżowania, czyli z Draugutta i Staszica, a także z Piłsudskiego i z Aleją 600-lecia. Tam ruch jest intensywny, może nieduże korki, ale jednak na pewno miejscami tego ruchu doświadczycie. Duży ruch na pewno na Trojanowskiej w tym momencie. Tam na pewno zatrzymacie się na znaku stop, czyli na przejeździe Wąskotorówki, dalej Łąkowa, Młynarska. No to również miejsca, w których ten ruch jest intensywny w tym momencie. W miarę intensywny. W miarę intensywny ruch także na Trogutta i Piłsudskiego, czy w okolicach Ronda przy Wąskotorówce, ale bez większych korków tak naprawdę i bez większych problemów. Tych nie macie także na obwodnicy, a jeśli chcielibyście wyjechać z Sochaczewa w stronę Łowicza 90-2, to również wam się to uda bez większych kłopotów aktualnie. 50-ka w stronę Żyrardowa przejezdna, chociaż możecie miejscami zwolnić na przykład w okolicach Bielic. 50-ka w stronę Wyszogrodu, tutaj problemów większych w tej chwili nie macie. 90-2 Krajowa w stronę Warszawy, tutaj zwolnicie dopiero w Piorunowie, później w Błoniu, w Święcicach i w Ołtarzewie na skrzyżowaniach, a więc bez nietypowych zdarzeń w tym momencie. 705 w stronę Brochowa, bezproblemowa przejezdna, a 705 w stronę Skierniewic, tutaj jedynie kłania się Nowa Sucha i tamtejsza sygnalizacja świetlna.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów. Jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: A już za kilka chwil w Radiu Słuchacz najnowsze wiadomości z Słuchaczowa i okolic. Te punktualnie o 9:00 już za moment w nich, między innymi o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie właśnie w naszej okolicy. Tu zarówno jeśli chodzi o wydarzenia, ale też jeśli chodzi o pewne zadania i inwestycje. O tym za chwilę.
1: Reklama.
2: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Lody rożki, różne smaki, 120 ml z Pałem, złote 99 za sztukę. Rolada lodowa, 1 litr z Pałem, 9,99 za sztukę. Galaretki, różne gramatury, Dr. Edgar, złote 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bo 1 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.

0: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
3: I mamy dziewiątą.
4: Zaczynamy od niestabilnej sytuacji pogodowej. W powiecie sochaczewskim nadal obowiązują ostrzeżenia. Ratusz zachęca do dołączania do systemu powiadamiania SMS. Tragiczny pierwszy weekend wakacji na drogach Mazowsza. Są ofiary śmiertelne. Są jeszcze wolne miejsca na półkolenie letnie w gminie Campinos. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Zaczynamy od sytuacji pogodowej. Ta wciąż jest niestabilna. Dziś nadal w powiecie sochaczewskim spodziewane są upały powyżej 30 stopni Celsjusza. Nadchodzą też burze. Te według prognoz IMGW mogą pojawić się u nas już dzisiaj, a na pewno jutro. Sochaczewski Ratusz zachęca mieszkańców do dołączania do miejskiego systemu powiadamiania SMS, gdzie na bieżąco wysyłane są komunikaty i ostrzeżenia, również pogodowe. O szczegółach Jakub Okraska z urzędu, warto wziąć coś do pisania.
5: Jeśli jeszcze nie korzystają Państwo z tego systemu, dołączcie do niego już teraz. Bezpłatny miejski system powiadamiania SMS w Sochaczewie pozwala na szybkie otrzymywanie alertów o zagrożeniach, terminach podatków oraz wydarzeniach w mieście. Aby dołączyć, wystarczy wysłać SMS o treści miasto.soch pod numer 519 071 507. Śledźmy na bieżąco komunikaty miasta Sochaczew oraz ostrzeżenia IMGW. W nagłych wypadkach i sytuacjach zagrożenia życia dzwońmy na numer alarmowy 112. Pamiętajmy również, że dyżurni miasta Sochaczew są dostępni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, pod specjalnym numerem 690 303 224.
4: Policja podsumowała pierwszy weekend wakacji na drogach województwa mazowieckiego. Ten okazał się tragiczny. W okresie od 26 do 28 czerwca doszło do 17 wypadków drogowych, w których zginęły dwie osoby, a 19 zostało rannych. Policjanci w tym czasie zatrzymali też ponad 30 nietrzeźwych kierowców. Apelujemy o rozsądek i poczucie odpowiedzialności również za innych.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Są jeszcze wolne miejsca na półkolonie letnie w gminie Campinos. Tegoroczna edycja propozycji dla najmłodszych odbędzie się w drugim tygodniu lipca. W programie wiele atrakcji, a jakich, wyjaśnia przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Błażejewska.
6: Organizujemy letnie półkolonie dla dzieci. Rozpoczęły się zapisy na kolejną edycję półkolonii organizowanych przez gminę Campinos oraz nasz zespół szkolno-przedszkolny w Campinosie. Przygotowaliśmy tutaj bogaty program obejmujący zajęcia teatralne, warsztaty kreatywne, różne wycieczki edukacyjne, również wizyty w gospodarstwach agroturystycznych, wyjazd do parku w Julinku, spotkania ze strażakami, zajęcia przyrodnicze w Puszczy Campinoskiej. Chcemy, aby nasze dzieciaki mogły aktywnie, bezpiecznie i ciekawie spędzić wakacje, rozwijając przy tym oczywiście swoje zainteresowania i jednocześnie poznając walory naszego regionu.
4: Informacje o zapisach znajdziecie w sekretariacie Campinoskiej Szkoły Podstawowej lub w Urzędzie Gminy.
7: Minionej doby utonęły 4 osoby, a od początku czerwca bilans utonięć w Polsce to już 61 osób. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Warunki pogodowe sprzyjają odpoczynkowi nad wodą. Dziś także według Instytutu Meteorologii czekają nas upały, ale już nie wszędzie. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązywać będą w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim, gdzie temperatura może wynieść do 33 stopni. Natomiast w województwie lubelskim i podkarpackim nadal obowiązują najwyższe alerty przed upałami, tam dziś do 37 stopni. Podczas fali upałów nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Związki zawodowe alarmują o sytuacji sprzedawców w niektórych punktach. Tematem zajął się Grzegorz Kozioł.
8: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
9: 40 stopni, niebywała rzecz. To są namioty bez klimy.
8: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
9: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała.
8: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
7: PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują wstrzymania ruchu pociągów towarowych z powodu pogody, zapewniły dziś władze kolei. To odpowiedź na wczorajsze problemy z kursami. Ruch pociągów towarowych był z powodu upałów wstrzymany w godzinach od 13 do 19. W tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie i tak opóźnione ze względu na trwające upały.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No, ta temperatura, słuchajcie, niewiele się podnosi. 21 stopni Celsjusza odczuwalna aktualnie na termometrach. No dzisiaj do 30 nawet, ale to dopiero późnym popołudniem. Tak naprawdę zacznie rosnąć ta temperatura tak na poważnie od 12, 13, 14, a te 30 stopni to w ogóle między 17 a 18. Przez cały dzień ciśnienie wysokie, 1023 hektopaskale dokładnie. Wiatr umiarkowany 14 km na godzinę. To jego siła.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Opa, opa, Niemcy chyba musieliby zatrudnić Kloppa, żeby nie odpaść z mundialu. No ja wracam do tego tematu. To jest moim zdaniem temat dnia. My jako Polacy powinniśmy się z tego cieszyć bardziej niż z awansu naszej reprezentacji na mundial. To, że Niemcy jadą do domu, to jest po prostu hit. Dlatego o tym przypominam na początek dziewiątej. Radio Słuchacze, dzień dobry, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Bonnie Tyler. Potrzebuje bohatera. I o tym śpiewa Holding Up for a Hero, czyli kawałek znany m.in. ze Shreka. 17 minut po 9, Radio Sahaczew. Na dzień dobry, takie numery dla was gramy o poranku, ale też mówimy na przykład o tym, jak fajnie i miło spędzić czas ten wakacyjny, czas letni. No i o to zapytaliśmy mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Jakie pomysły na miłe, fajne spędzenie czasu właśnie mają?
1: No jest pięknie tu nad Bzurą, bardzo ładnie. No parki są też takie, można sobie wypocząć. Ja uważam, że całkiem nieźle, tylko chodzi o to, że te chodniki są straszne. Na Biampol jeździmy, na Juliopol, wszystko rowerami. Jest dużo zieleni, lasów, po prostu świeże powietrze.
2: My akurat bardzo lubimy czas spędzać u siebie w ogródku, na tarasie, pod altanką, w basenie. Mało bywamy na mieście, w parku czy na bulwarach.
3: Pracuję w przychodni, to wie pani jak jest. Nie mam, w tym roku pewnie nie pojadę, a w ogóle to od września dochodzę do technikum, do pracy jako pielęgniarka, także o.
0: Także słuchajcie, różne są sposoby na spędzanie czasu, niektóre wyjazdowe, a niektóre, tak jak słyszeliśmy, takie tutaj u nas miejscowe. A propos tego, co na miejscu, to za chwilkę zajrzymy do gminy Jłów, bo tam kolejne rzeczy się będą działy w najbliższym czasie. O aktualnościach właśnie z terenu tej gminy będziemy rozmawiać już za chwilę z gościem Radia Sochaczew. Zostańcie z nami.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia. Karnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: A gościem Radia Sochaczew jest Magdalena Felczak, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska w Urzędzie Gminy Iłów. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani redaktor, witam Radio Słuchacze.
6: Kapryśna, dynamiczna pogoda dotyka rolników z gminy Iłów. Tych macie sporą grupę, więc to są bardzo ważne sprawy również dla urzędu. Zacznijmy może od przymrozków, jakie miały miejsce na przełomie kwietnia i maja, w zasadzie pod koniec kwietnia. Jak wygląda sytuacja w gminie?
7: Oczywiście w tym roku przymrozki, które wystąpiły na przełomie kwietnia i maja, spowodowały znaczne straty w rolnictwie, w uprawach rolnych, w owocach. Drodzy Państwo, to jest temat, który w naszej gminie jest bardzo w tej chwili gorący, można powiedzieć, ponieważ my jesteśmy typowo gminą rolniczą, taką rolniczo-sadowniczą na chwilę. I powiem uczciwie, że my, obserwując to, co się działo na przełomie, z wielkim niepokojem obserwowaliśmy to, co się działo na przełomie kwietnia i maja, ponieważ my niezwłocznie przystąpiliśmy, widząc to, co się dzieje w otoczeniu, niezwłocznie przystąpiliśmy w maju, tak od 5 maja, do przyjmowania wniosków dotyczących szacowania strat przymrozkowych, bo rzeczywiście ten mróz w tym roku to nie był przymrozek, to był mróz. Możemy to jasno powiedzieć, bo przymrozek w przypadku rolnictwa to jest taki do minus 5 stopni. Krótkofalowy, to możemy mówić o przymrozku. Natomiast jeżeli przymrozek do minus 10 utrzymuje się przez 4 następujące po sobie noce i na przełomie on trwa od 8 do 10 godzin, to jest rzeczywiście mróz, który powoduje znaczne straty. I my bezapelacyjnie, niezwłocznie przystąpiliśmy do przyjmowania tych wniosków. Zgromadziliśmy 289 wniosków. Prawie 300 wniosków dotyczących szacowania strat przymrozkowych. Po weryfikacji tych wniosków wyszacowaliśmy powierzchnię prawie 2000 hektarów do sprawdzenia. To są powierzchnie uszkodzone i to są strat przymrozkowych. Po weryfikacji tych wniosków wyszacowaliśmy powierzchnię prawie 2000 hektarów do sprawdzenia. To są powierzchnie uszkodzone i to są głównie owoce typu truskawki, czereśnie, jabłko, grusza. No, my południowa część naszej gminy słynie z sadownictwa, więc my tych wniosków naprawdę mamy bardzo dużo. I my wystąpiliśmy z komisją szacującą straty już od 25 maja. Wystąpiliśmy, znaczy ruszyliśmy w teren, że tak powiem potocznie, żeby móc weryfikować jak najszybciej sytuację, żeby rolnicy mogli sprzątać to, co pozostało. I rzeczywiście zastaliśmy przykre, bardzo przykre dla rolników sytuacje w ogrodach utrzymanych w bardzo dobrej kulturze. Brak jest plonu. No to jest sytuacja naprawdę drastyczna dla niektórych. Tym bardziej, że to pociąga za sobą cały czas, że tak powiem, nakład, bo ten rolnik musi, pomimo tego, że on plonu w tym roku nie zbierze, musi utrzymać te swoje działki, kwatery w takiej kulturze, żeby mógł w przyszłym roku próbować chociaż jakiś plon uzyskać. Znaczne obniżenie ilości plonu bardzo, bardzo rzutuje w tej chwili na nasze rolnictwo, ale również to, co pozostało na tych naszych uprawach, jest nietrwałe, jest niestety słabej jakości, nosi znaczne znamiona przymrozkowe i no, niestety, rolnictwo ma to do siebie, że jest to fabryka pod gołym niebem i na wiele rzeczy

0: rolnik nie ma wpływu.
1: Jak na pogodę.
0: Jak na pogodę, na tym przykład. Bardziej.
1: Tu jesteście w trakcie, po przymrozkach z kolei przyszła inne przyszło dotkliwe zjawisko, mianowicie susza. Z nią borykamy się do tej pory. Jak tutaj wygląda sytuacja?
0: Właśnie, i to jest to, co wspomniałam. Fabryka pod gołym niebem. Przymrozek jeszcze nie został wyszacowany do końca, bo nam zostało jeszcze około 40 wniosków, które w tym tygodniu będzie jeszcze szacowane. A my już rolnicy na chwilę obecną zmagają się ze znaczną suszą. Znaczną. I to już nie mówimy tylko o producentach owoców, ale również o rolnikach, którzy zajmują się hodowlą, zabezpieczają, że tak powiem, zaplecze paszowe dla swojej hodowli, bo tutaj zboża, czy również uprawy typu buraki, czy takie wysadzane, czy korzeniowe, czy bulwiaste, wszystko w tej chwili, kukurydze, wszystko jest w tej chwili w tak... słabym stanie, można powiedzieć, bo rzeczywiście jeszcze susza potęguje dubeltowo te straty tutaj. My mówimy o tym głośno. Mówimy o tym głośno, że susza jest problemem dla naszych rolników. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Rolnictwa uruchomi jakąś pomoc również suszową, że zostanie uruchomiona aplikacja suszowa, w której nasi rolnicy będą mogli, z której nasi rolnicy będą mogli skorzystać, ponieważ o ile klęski typu przymrozki i gradobicia są realizowane za pośrednictwem komisji gminnych, o tyle susza jest realizowana za pośrednictwem aplikacji suszowej i z niecierpliwością, nie ukrywam, czekamy, żeby ta aplikacja się uruchomiła, bo rzeczywiście straty wody są bardzo duże. My już jako urząd też borykamy się z problemami braku wody do takich celów sanitarno-bytowych, codziennych. My apelujemy do naszych mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą, żeby nie podlewać trawników, nie myć samochodów, nie zraszać chodników. No bo rzeczywiście, jeżeli borykamy się z problemem straty wody, wyłączają nam się, że tak powiem, w naszych stacjach uzdatniania wody, wyłączają nam się awaryjnie pompy, ponieważ nasze stacje po modernizacji mają tą możliwość, że jeżeli poziom lustra wody spada znacznie i stanowi zagrożenie dla funkcjonowania pompy, to ona się awaryjnie wyłączy. My nie mamy już na to wpływu. Wiemy, że niekoniecznie naszym mieszkańcom się to podoba, że borykamy się z zarzutami, że specjalnie tą wodę wyłączamy, że my nie informujemy o tym, że wyłączamy wodę. My nigdy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ta woda się skończy i kiedy system awaryjnie się wyłączy. Moglibyśmy, no jest zarzut, że moglibyśmy spróbować wyłączać sami, kontrolując to, ale to też do końca nie jest tak, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto nie będzie zadowolony, kto będzie szedł, nie wiem, do pracy później, będzie potrzebował z tej wody skorzystać, nie wiem, przed wyjściem do pracy, czy wracając, nie wiem, w porze obiadowej ugotować obiad. No my wiemy, że to są, że my nie zaspokoimy potrzeb wszystkich i nie jesteśmy w stanie dogodzić wszystkim, więc daliśmy się, że tak powiem, na nasz system, jeżeli lustro wody spada, poziom lustra wody spada, obniża się znacznie, pompy się wyłączają same. My już tutaj tym nie sterujemy, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, niestety nie. Apelujemy, oczywiście apelujemy o racjonalne gospodarowanie.
1: Racjonalne wody. To takie, że zabezpieczamy sobie warunki, znaczy wodę do celów bytowych, mówiąc tak krótko, a to, co już może zostać bez wody, niech zostanie.
0: Tak, to jest właśnie, to jest takie no, logiczne podejście do racjonalnego gospodarowania wodą. I rzeczywiście jesteśmy w stanie zabezpieczyć sobie na poziomie domowym jakieś ilości wody do celów sanitarnych, czy takich no, czysto bytowych. Nie? I apelujemy, żeby rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, bo musimy się liczyć z tym, że awaryjne wyłączenia są, na które nie mamy wpływu.
1: Czekamy na deszcz w takim razie, chociaż
0: z niecierpliwością.
1: Musiało mocno popadać, żeby sytuację odwrócić. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Magdalena Felczak, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska w Urzędzie Gminy Iłów, była z nami.
0: Dziękuję Państwu ślicznie.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: I od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. A tymczasem możecie zadawać sobie pytanie, takie już wakacyjno-letnie. Co można robić, jeśli na przykład nie wyjeżdżam z Sochaczewa? Co robić w Sochaczewie? No, pytaliśmy was też właśnie o to.
2: Wydaje mi się, że można na plażę nad Bzurę bardzo fajnie tam czas spędzić.
3: Na pewno dużo rzeczy. Jest dużo wydarzeń, różne nowe miejsca się pootwierały, także jest co robić teraz w Sochaczewie, zwłaszcza w wakacje.
4: Niewiele w sumie można robić, no.
5: Spotykać się z znajomymi, gdzieś wychodzić. Bzura, bulwary, spacerek. Bardzo przyjemnie. Jest za dużo atrakcji, za mało czasu.
1: No, czyli opinie ekspertów są podzielone. No, to tak jest zdecydowanie najlepiej, ale jakieś propozycje dla siebie można z tego wyciągnąć. Już za chwilę muzycznie u nas Shakira, Burn Boy, Die Die, czyli hymn mundialu, Happy End, Kylie Minogue, Justin Bieber i Nicki Minaj też się pojawią. Radio Słuchacze.
6: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18.
7: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
8: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
6: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Ważny komunikat dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Informujemy, że 1 lipca 2026 roku działalność rozpoczyna terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie, zlokalizowany na parterze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w pokoju numer 16 w holu przy wejściu głównym do budynku. Uwaga mieszkańcy! W dniu otwarcia obsługa interesantów oraz przyjmowanie pierwszych wniosków paszportowych rozpocznie się o godzinie 13. Osoby planujące złożenie wniosku o wydanie paszportu prosimy o uwzględnienie tej godziny podczas planowania wizyty. Od kolejnych dni punkt będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy urzędu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

pokładzie trener reprezentacji Niemiec, selekcjoner, stwierdził, że nie poda się do dymisji. O tym teraz informują media, a już za kilka chwil także więcej informacji na ten temat punktualnie o 10:00 w najnowszych wiadomościach z kraju i ze świata.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Lody Rożki, różne smaki, 120 ml. Społem, złote 99 za sztukę. Rolada lodowa, 1 litr. Społem, 9,99 za sztukę. Galaretki, różne gramatury. Dr. Edgar, złote 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewrg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest 10.
11: Śledztwo w głośnej sprawie dwóch wież zostało umorzone. Fala upałów przeplata się z frontem burzowym. Dziś gwałtowna pogoda. Niemcy już poza mundialem. Trener nie chce odejść. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Decyzję przekazał rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ chodziło o niedoszłe plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Powodem umorzenia sprawy na razie nieoficjalnie miał być brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Po fali upałów przez Polskę mają przetoczyć się gwałtowne burze. Załamanie pogody już odczuli mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Ale wciąż burze przeplatają się z wysoką temperaturą. Według prognoz upał nieco odpuści dopiero od czwartku. Wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
11: Upały krzyżują plany pasażerów kolei. Na dziś PKP Intercity już odwołała 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu Podlaskim i w Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Wrocławska Farma Miejska ma nie tylko produkować żywność, ale też ją przechowywać. Wrocław i tamtejszy Uniwersytet Przyrodniczy, które prowadzą 3-hektarową farmę na Swojczycach, starają się o 2 miliony euro z Unii Europejskiej na zakup liofilizatorów i chłodni, tłumaczy rektor uczelni profesor Andrzej Zachwieja.
13: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność, stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimowym.
11: Wrocławska Farma Miejska już teraz zaopatruje w warzywa dzieci z miejskich żłobków i przedszkoli oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. W sumie ta uprawiana w ekologiczny sposób żywność trafia do ponad 5 000 osób. Na farmie pracują osoby bezrobotne, biorące udział w programie aktywizacji społecznej. Katastrofa i upokorzenie. Tak niemieckie media komentują porażkę niemieckiej drużyny na mundialu. Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po słabym meczu z Paragwajem. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmanna, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. To trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią. Robert Lewandowski zmienia kontynent. Polski napastnik ogłosił oficjalnie, że przenosi się do Chicago. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Michał Waszkiewicz.
14: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
11: Bilety na to spotkanie już się rozeszły.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 zwycięstwa po rzutach karnych i 1 po golu w doliczonym czasie. To były naprawdę wyrównane mundialowe starcie w 1/16 finału. Sensację sprawił Paragwaj. Po remisie 1-1 wyeliminował pokarnych Niemców. Po decydującej 11 Jose Canale na ulicach w stolicy Paragwaju wybuchła euforia. Bohaterem Paragwaju został bramkarz Orlando Gil. To było jak horror. Ci Niemcy pojawiający się z każdej strony ze swoimi gwiazdami. No naprawdę brakuje mi słów, żeby to opisać. Nie potrafię wciąż w pełni w to uwierzyć, ale jestem bardzo szczęśliwy. Po karnych awansowało także Maroko, które do dogrywki z Holandią doprowadziło w doliczonym czasie. Tuż przed końcowym gwizdkiem gola strzeliła także Brazylia i pokonała Japonię 2-1. A dziś przynajmniej jedna europejska drużyna awansuje dalej, bo Szwecja zagra z Francją. Potrzebujemy cudu, mówi trener Graham Potter. Mają ogromną jakość na każdej pozycji, od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać. Ten mecz o 23:00, wcześniej o 19:00 Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a w nocy Meksyk podejmie Ekwador. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire podpisał 2-letni lukratywny kontrakt, a klub przywitał go jako ikonę światowego futbolu. Lewy w MLS będzie drugim najlepiej zarabiającym zawodnikiem po Leo Messi. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu w Wimbledonie. Rozstawiona z trójką Polka zagra dziś z Amerykanką Taylor Townsend. Grę w turnieju rozpocznie dziś także Kamil Majszak. On zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wczoraj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, pokonujący w 3 setach Norwega Kaspera Ruda. Niestety z turniejem już po pierwszej rundzie pożegnały się Magdalinet, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
10: A tymczasem tu Sochaczew.pl informuje o tym, że rusza sochaczewski budżet obywatelski, a więc projekty właśnie, które będą realizowane w mieście Sochaczew. Jak wygląda nabór tych projektów? O tym szerzej na naszym portalu, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Radio Sochaczew na dzień dobry. Budka Suflera na początek 10:00. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Droga!

Calvin Harris w Radiu Sahaczew. A tymczasem czas letni, czas wakacyjny oznacza na przykład to, że ruszają letnie koncerty chopinowskie w Brochowie. O tym mieliście okazję posłuchać w rozmowie z gościem Radia Sahaczew wczoraj, ale o tym jeszcze będziemy przypominać nie raz, nie dwa. No bo już w najbliższą niedzielę pierwszy inauguracyjny w tym sezonie koncert. Przypominamy, że za organizacją tych koncertów stoi Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, a same koncerty w Brochowie, w Bazylice po raz 19 się będą odbywać w najbliższą niedzielę. Brochowska publiczność i nie tylko.

Firma Invest.da zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest.da. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.
11: Kochane Radio Sochaczew i kochani słuchacze Radia Sochaczew, życzę Wam pięknej muzyki na falach tego radia, bo muzyka jest jedna i powinniśmy być jednością w tej muzyce po prostu.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Pasza Kebab we wtorek poleca kebab na grubym cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Do tego surówka z pomidora, ogórka, cebuli, sos do wyboru, a także napój. Być może to jest właśnie propozycja, którą usłyszeliście teraz i stwierdzicie, tak, to będzie mój obiad dnia.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88. A koło Campinosu.
5: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
6: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Secret Service, tego Clock Postman w Radiu CHF. 9 minut do 11, wtedy także najnowsze wiadomości z CHF i okolic. A jeśli ktoś z was jest przed urlopem, ale także na przykład do tego urlopu ma jeszcze dużo czasu i się nie może doczekać i się tym martwi, albo ktoś ma na przykład dużo obowiązków, albo no różne mogą być sposoby. I to jest na przykład taki sobie ten dzień wam się rozpoczął, no to pamiętajcie, mówcie sobie w duchu i przypominajcie. Ja wam będę to przypominał. Niemcy odpadli z mundialu i jadą do domu. No i od razu humor jakoś taki lepszy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Lody rożki, różne smaki, 120 ml z Połem, złoty 99 za sztukę. Rolada lodowa, 1 litr z Połem, 9,99 za sztukę. Galaretki, różne gramatury, dr Edgar, złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew. W ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: Na zegarach minęła 11.
7: Ruszył nabór projektów do nowej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Od tego zaczynamy. Nie żyje Adam Misiak, członek Sochaczewskiej Rady Seniorów. Człowiek wyjątkowo ceniony i lubiany, do końca aktywny również społecznie. Czas na wymianę wiatr przystankowych w naszym mieście. W tym serwisie będzie też o zranieniu 14-letniego chłopca z pistoletu pneumatycznego. Do bulwersującego zdarzenia doszło w Boryszewie. Czas na wiadomości lokalne. Monika Figut. Ruszył nabór projektów do nowej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Ratusz czeka na pomysły mieszkańców do 13 lipca. Na wcielenie ich w życie miasto przeznaczy w sumie 560 tysięcy złotych, czyli po 140 tysięcy na każdy z 4 okręgów miasta. W każdym okręgu przewidziano 3 kategorie projektów. Projekty duże do 100 tysięcy złotych, projekty średnie do 25 tysięcy i projekty małe do 5 tysięcy złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Nie żyje Adam Misiak, zasłużony członek Sochaczewskiej Rady Seniorów. Przez lata współtworzył Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Angażował się w organizację wydarzeń artystycznych. Był barwną i bardzo lubianą osobą. Miał 81 lat, ale do końca żył aktywnie. Zginął w niedzielę w tragicznym wypadku drogowym. Z szacunku do Adama Misiaka i jego rodziny Sochaczewskie Centrum Kultury odwołało senioralną biesiadę piosenki. Nie ma jeszcze informacji na temat ceremonii pogrzebowej.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Sochaczewski ratusz przystępuje do wymiany niektórych wiatr przystankowych obsługiwanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej. Temat poruszył w czasie ostatniego śniadania prasowego zastępca burmistrza Stanisław Wachowski.
8: W pierwszym etapie będzie 6 wiatr wymienionych. Musimy tylko dać jeszcze zgłoszenia na konkretne lokalizacje i wtedy będziemy zamawiali te wiatry z tego względu, że nie wiemy, jaka będzie końcowa konstrukcja, czy wiata będzie miała plecy, czy nie. To będzie uzależnione od tego, gdzie będzie posadowiona, gdzie uda nam się taką wiatę wymienić.
7: Jednocześnie burmistrz Daniel Janiak podziękował za współpracę z radnymi i mieszkańcami w tym zakresie.
9: Pragnę podziękować tutaj radnym, na czele z panią radną Renatą Sokołowską, która właśnie w imieniu mieszkańców też prosiła taką wiatę. Cieszę się, że mamy też takie informacje od radnych, od mieszkańców i możemy też realizować i rozwiązywać ich problemy, a wiaty przystankowe wydawałoby się, ale niesłychanie ważne dla mieszkańców Sokaczewa.
7: Nie milkną echa bulwersującego zdarzenia na boisku szkolnym w Boryszewie. 15-letni mieszkaniec gminy Młodzieszyn strzelił do młodszego rok chłopca z pneumatycznego rewolweru. Niestety małoletni doznał poważnych obrażeń głowy, a zwłaszcza oka, obecnie przebywa w szpitalu. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, pistolet został zabezpieczony, podobnie jak nagranie z monitoringu. Ustalono też świadków. Policjanci wyjaśniają, skąd 15-latek miał pistolet, a także wszystkie okoliczności zdarzenia.
10: Na 11 dworcach kolejowych pasażerom będą pomagali informatorzy mobilni. To pomoc, jaką oferuje dziś i jutro PKP, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Informatorzy mają wesprzeć podróżnych i służyć informacją. W ostatnich dniach z powodu upałów przewoźnicy borykają się z dużymi opóźnieniami pociągów. Były już problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
11: Wspólnie z przewoźnikami pracujemy też nad tym, żeby te utrudnienia na sieci były możliwie mniejsze poprzez na przykład zmniejszenie liczby pociągów na sieci kolejowej, przez co obciążenie sieci infrastruktury jest wtedy odpowiednio mniejsze.
10: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg wyruszy w trasę. O takie zmiany będzie można także podpytywać informatorów mobilnych na dworcach kolejowych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek odniósł się do informacji z książkowego wywiadu z prezydentem RP, w którym Karol Nawrocki opowiedział o sytuacji mogącej świadczyć o jego otruciu podczas kampanii prezydenckiej. Wiceminister Mroczek stwierdził, że z opisu zdarzenia wynika, że było ono poważne. Opisaną sprawę bada już prokuratura. A prokuratura ogłosiła dziś, że umarza postępowanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczyła wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli. Informacje w sprawie zbiera Marcin Starzyc.
12: Jeszcze na początku czerwca jako świadek w tej sprawie zeznawał sam Jarosław Kaczyński. Teraz prokuratura umorzyła wszystkie trzy wątki w sprawie dwóch wież. Pierwszy dotyczył oszustwa na szkodę Austriaka Geralda Brickfellnera, który miał ponieść co najmniej 1 300 000 euro kosztów w zamian za obietnicę wynagrodzenia za inwestycje spółki Srebrna. Dwa kolejne zarzuty dotyczyły korupcji wokół Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, przyjęcia 50 000 zł przez członka jej rady oraz nakłaniania do wręczenia 100 000 zł łapówki.
10: Prokuratura uznała, że żaden z tych czynów nie wyczerpuje znamion przestępstwa.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Jeszcze dziś i jutro takie bardzo ciepłe dni z temperaturą na poziomie 30, może z delikatnym plusem. Ale już później w tej drugiej części tygodnia to mówimy o 22-23 stopniach w ciągu dnia i może nam popadać. Dziś co prawda jeszcze pogodnie, ale już w nocy i nad ranem przy środzie te opady mogą się pojawić. W środku dnia trochę nam odpuszczą, ale popołudniową porą się przypomną i te parasole jutro jednak warto mieć przy sobie. Czwartek raczej bez deszczu, ale już od piątku i w ciągu weekendu ponownie może przelotnie popadać.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Oj, podejrzewam, że większość czeka właśnie za tym, aż ta temperatura spadnie i będzie można trochę odetchnąć od tych upałów, no które to w ostatnim czasie dały się nam we znaki, no przecież to temperatury nawet do 40 stopni. Lucyna, Emilia i Władysława, ale też Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona oraz Teobald, to wszyscy ci, którzy obchodzą swoje imieniny we wtorek 30 czerwca, to przesyłamy mocy życzeń. Dzień Asteroid, Święto Wojsk Aeromobilnych czy Dzień Motyla Kapustnika, takie też nietypowe święta znajdziemy w kalendarzu i je również można świętować. To już 7,5 minuty po 11. No to zapraszam na wspólne spotkanie. Łukasz Matusiak, cześć!

0: też może być fajnie. I nie chodzi o to, że Klimka chłodzi, ale że Wiktor Waligura śpiewa swoje cztery pory roku i wam towarzyszy w tym wszystkim. 20 minut po godzinie 11. No to właśnie jak co wtorek po 11 w Radiu Sochacze w audycja Puls Miasta, a dziś w studiu pojawi się Agata Kalińska, czyli naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych, Sochaczewski Budżet Obywatelski oraz to, co będzie się działo na plaży miejskiej, czyli jak zaplanować sobie ten letni wypoczynek nad wodą. To właśnie są to te tematy, o których za chwilę usłyszycie na 94,9, także bądźcie blisko.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 1.

0: szklankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.
11: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
12: A gościem audycji jest Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.
12: Dziś najważniejszy nasz temat do omówienia to sochaczewski budżet obywatelski. Właśnie ruszył nabór wniosków do tego budżetu w poniedziałek dokładnie. Chwilę on potrwa. Warto skorzystać i zgłosić swój pomysł. Przypomnijmy te najważniejsze zasady SBO.
13: Jeśli chodzi o to, co Państwa powinno interesować, to fakt, że wzorem ubiegłego roku Rada Miejska również podjęła uchwałę 24 kwietnia bieżącego roku, że... Przepraszam, ubiegłego roku, że budżet obywatelski będzie... Kwota budżetu obywatelskiego będzie liczyła 560 tysięcy złotych. Również ważna informacja jest taka, że nie zmieniła się zasady podziału tych środków. Czyli środki dzielimy na 4 okręgi. Na każdy okręg zaplanowano 140 tysięcy złotych. Projekty w każdym z okręgów będą klasyfikowane w 3 pulach kwotowych, czyli będzie to pula na projekty duże i jest to kwota 100 tysięcy złotych, pula na projekty średnie to pula 25 tysięcy złotych i pula na projekty małe to kwota 15 tysięcy złotych. Projekty duże, to muszę przypomnieć, to są takie, których koszt mieści się w przedziale kwotowym powyżej 25 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Projekty średnie to takie, których koszt mieści się w przedziale kwotowym powyżej 5 tysięcy do 25 tysięcy złotych. I projekty małe to takie projekty, których koszt mieści się w kwocie do 5000 zł. Każdy z mieszkańców Sochaczewa będzie

0: miał możliwość zgłosić taki projekt i ma już tę możliwość, ponieważ zgłaszanie projektów trwa od 29 czerwca, od poniedziałku, do 13 lipca, do końca dnia, czyli do 24.00. Każdy z mieszkańców może zgłosić maksymalnie 3 projekty. I o tym trzeba pamiętać, że nie można dowolnej ilości. W tym roku jest ograniczenie. Formularz zgłoszenia projektów jest dostępny na platformie do konsultacji budżetu obywatelskiego. Jeśli wejdziecie Państwo na stronę miasta, wejdziecie Państwo w budżet obywatelski i przekieruje Państwa na tę platformę bez problemu, ale również możemy formularz uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. I tutaj dysponujemy, jest stoisko i można sobie pobrać. Na pływalni miejskiej Orka również to stoisko jest, jest plakat i są karty, formularz zgłoszeniowy, jak również karta poparcia stanowiąca załącznik do tego formularza oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. To są te miejsca, skąd można pobierać formularze. Dodatkową taką informację, jeśli Państwo mielibyście problem, to zapraszam serdecznie o wykonanie telefonu lub napisanie maila do Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych. My fizycznie mieścimy się w budynku głównym Urzędu Miejskiego na trzecim piętrze, pokój 429. Do każdego formularza zgłoszenia wnioskodawca ma obowiązek dołączyć kartę poparcia, która zawiera i co najmniej 25 podpisów mieszkańców Sochaczewa, ponieważ mniejsza ilość jest po prostu projekt taki z mniejszą ilością głosów poparcia nie będzie dalej procedowany. O czym jeszcze należy pamiętać, że formularz uznajemy za ważny, jeżeli wypełnione są wszystkie obowiązkowe pola. I chciałam powiedzieć, dodać również, że formularz uważany jest za ważny, jeśli został uważany jest za ważny, jeśli został zgłoszony na odpowiednim formularzu według wzoru, a zdarzało nam się, że ktoś próbował swój formularz robić w ubiegłym roku, zdarzały się takie sytuacje, a więc na takim formularzu zgłoszonym, napisanym odręcznie, projekt jest nieważny. Jeżeli projekt został złożony w terminie określonym w harmonogramie, czyli w terminie do 13 lipca, później niestety odpada pod względem formalnym. Jeśli został on zawiera podpis wnioskodawcy wraz z danymi teleadresowymi, nie tylko imię Kasia czy Beatka na przykład, tylko musi być to, muszą być tam dane podane. Do projektu, tak jak powiedziałam, musi być dołączona karta poparcia z tymi 25 podpisami. I co ważne, szacunkowy koszt realizowanego projektu jest zgodny z tym, o czym tutaj mówiłam, i to od Państwa zależy, na jaki projekt Państwo, chcecie, żeby był realizowany, do jakiej kwoty, czy to jest pula na projekty duże, czy średnie, czy małe. To musi być to zaznaczone i musi być również podane, w jakim okręgu ten projekt ma być realizowany. Czy proponujecie Państwo, żeby był realizowany? Ta lokalizacja połączona oczywiście z lokalizacją, nie tylko okręg numer powiedzmy 1 czy okręg numer 3, ale gdzie to miałoby się dziać. Ważną rzeczą również dla Państwa jest fakt, termin taki do podania, że do 27 sierpnia podamy listę projektów, które będą poddane głosowania, więc wtedy Państwo zobaczycie, jakie to projekty uzyskały jakby akceptację, przeszły ocenę formalną, ocenę merytoryczną i zakwalifikowały się do głosowania mieszkańców. Natomiast Państwo zadecydujecie, które projekty będą realizowane w 2027 roku w terminie od 15 do 30 września bieżącego roku. To wtedy Państwo będziecie mogli oddać swoje głosy i zagłosować na te projekty, które Wam się najbardziej podobają. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie zachęcić wszystkich mieszkańców Sochaczewa. Wiem, że jest bardzo dużo osób aktywnych, chętnych, które ciekawych świata i jakichś ciekawych różnych doznań, żeby zastanowiły się, może warto w budżecie obywatelskim zgłosić swój projekt, zaproponować jakąś ciekawe rozwiązanie. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.
1: Zachęcamy serdecznie. Tak. Ja jeszcze tylko myślę, że te najważniejsze informacje Pani przekazała. Chcemy jeszcze poruszyć jeden temat, już niezwiązany z SBO, ale ważny bardzo, bo dużo zapytań też od mieszkańców. Jest gorąco, bardzo nawet gorąco. Rzeka Bzura kusi. Wiele osób korzysta już z kąpieli. A teraz informacja dotycząca już taka oficjalna, jak się sprawy mają, jeżeli chodzi o takie zwykłe, coroczne przygotowania miasta do uruchomienia tak zwanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. No właśnie. Jak to będzie w tym roku?
0: No w tym roku, wzorem lat ubiegłych, samorząd miejski bardzo intensywnie pracował nad tym, żeby takie miejsce również i w tym roku udostępnić mieszkańcom Sochaczewa. Lato nad Bzurą trwa. Nasza miejska plaża bardzo serdecznie zaprasza wszystkich spragnionych odpoczynku. Niestety to miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nie zostanie jeszcze otwarte. Planowaliśmy je otworzyć 1 lipca i to miejsce miało funkcjonować ma funkcjonować do 30 sierpnia bieżącego roku. No niestety ze względu na wyniki badań jakości wody, na tą chwilę one nie pozwalają na otwarcie tego kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Badania z 22 czerwca, które wyniki otrzymaliśmy obecnie, no niestety nie umożliwiają korzystanie z takiej właśnie kąpieli wodnej.
1: W sposób bezpieczny oczywiście.
0: Mm-hmm. Natomiast z kąpieli słonecznej zawsze można korzystać i do tego serdecznie Państwa zapraszamy. Także mimo wszystko, że na tą chwilę nie ma możliwości korzystania, natomiast plaża jest przygotowana, regulamin korzystania z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest. Jutro oczywiście z przykrością muszę to stwierdzić, pojawi się flaga, ale niestety flaga czerwona. Są przygotowani, zabezpieczeni ratownicy. Jeśli tylko okaże się, że kolejne badanie, które będzie wykonane 6 lipca będzie tutaj dostępność i będzie to dobre badanie, to na pewno czym prędzej po prostu udostępnimy to miejsce dla użytkowania dla mieszkańców Sochaczewa. Natomiast bardzo serdecznie zapraszam mieszkańców Sochaczewa z małymi dziećmi i nie tylko, bo codziennie od godziny 10 jest czynny wodny plac zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ten wodny plac zabaw jest bezpłatny. Woda jest na bieżąco filtrowana. Daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa podczas zabawy dla dzieci. Także serdecznie zapraszam. No i oczywiście zachęcam do korzystania z naszego basenu, bo woda jest czyściusieńka i jest duża, wielka gwarancja, że po prostu będziecie Państwo, tak jak przez cały rok, skorzystali korzystali bezpiecznie z tych uciek wodnych.
1: A bezpieczeństwo jest ważne, musimy już kończyć. Tak, ci, którzy w tej chwili kąpią się w Bzurze przy plaży, robią to na własną odpowiedzialność. Koniec, kropka. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych, była z nami.
2: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Przed południem sprawdzamy, co wam polecić na obiad. No i Bar Grzegory, jak zawsze, ma dobre rzeczy. Jako danie dnia to dziś zupa kalafiorowa, także świeżonka, do tego kasza gryczana lub ziemniaki, bukiet surówek. Tak to drugie danie właśnie wygląda. A jeżeli na przykład macie ochotę na rybę, to ta smażona miętus się dziś poleca w Barze Grzegory, czy też pierogi ręcznie robione domowe i tu do wyboru macie pierogi ukraińskie, pierogi z mięsem, a także pielmieni. A jeżeli chodzi o danie dnia, raz jeszcze przypominamy, na pierwsze kalafiorowa, na drugie to świeżonka z kaszą gryczaną lub ziemniakami oraz bukietem surówek. Bar dziś czynny do 19:00, jego lokalizacja to Kuznocin 112B, a szczegóły, czyli menu, znajdziecie także na ich Facebooku. Smacznego!
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: się, że są już wakajki. Lekarze apelują do prezydenta o weto w sprawie jawności zarobków i o tym też powiemy sobie w wiadomościach Radia Sochaczew. Punkt 12, ale tuż po tych lokalnych, bo także trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na naszym podwórku. Także bądźcie na 94,9.
1: Reklama.
2: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Lody Rożki, różne smaki, 120 ml z Pałem, złote 99 za sztukę. Rolada lodowa, 1 litr z Pałem, 9,99 za sztukę. Galaretki, różne gramatury, Dr. Edgar, złote 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Ważny komunikat dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Informujemy, że 1 lipca 2026 roku działalność rozpoczyna terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie, zlokalizowany na parterze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w pokoju numer 16 w holu przy wejściu głównym do budynku. Uwaga mieszkańcy! W dniu otwarcia obsługa interesantów oraz przyjmowanie pierwszych wniosków paszportowych rozpocznie się o godzinie 13. Osoby planujące złożenie wniosku o wydanie paszportu prosimy o uwzględnienie tej godziny podczas planowania wizyty. Od kolejnych dni punkt będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy urzędu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Na zegarach jest już prawie 12.
9: Gmina Iłów kończy szacowanie strat z powodu przymrozków. Sytuacja jest bardzo poważna. Wielu rolników nie zbierze plonów. Od tego zaczynamy. Znamy kolejnego artystę WSC Festiwalu, jaki w sierpniu odbędzie się w Sochaczewie. Są wakacje. Swoją służbę rozpoczęli ratownicy wodni. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Gmina Iłów kończy szacowanie strat z powodu przymrozków, jakie dotknęły ten teren na przełomie kwietnia i maja. Niestety szkody w tej typowo rolniczej gminie są bardzo duże. Jak mówi Magdalena Felczak, inspektor do spraw rolnictwa i środowiska, tu nie można mówić o przymrozkach, lecz o mrozie. Stąd tyle zniszczeń.
10: Przymrozek w przypadku rolnictwa to jest taki do minus 5 stopni. Krótkofalowy to możemy mówić o przymrozku. Natomiast jeżeli przymrozek do minus 10 utrzymuje się przez 4 następujące po sobie noce i on trwa od 8 do 10 godzin, to jest rzeczywiście mróz, który powoduje znaczne straty. I my bezapelacyjnie, niezwłocznie przystąpiliśmy do przyjmowania tych wniosków. Zgromadziliśmy 289 wniosków. Prawie 300 wniosków dotyczących szacowania strat przymrozkowych. Po weryfikacji tych wniosków wyszacowaliśmy powierzchnię prawie 2000 hektarów do sprawdzenia. To są powierzchnie uszkodzone i to są głównie owoce typu truskawki, czereśnie, jabłko, grusza.
9: W przypadku niektórych gospodarstw sytuacja jest bardzo poważna.
10: To jest sytuacja naprawdę drastyczna dla niektórych. Tym bardziej, że to pod sobą cały czas, że tak powiem, nakład, bo ten rolnik musi, pomimo tego, że on plonu w tym roku nie zbierze, musi utrzymać te swoje działki i kwatery w takiej kulturze, żeby mógł w przyszłym roku próbować chociaż jakiś plon uzyskać.
9: Kolejny artysta dołącza do WSCM Festiwalu. Na scenie wystąpi zespół Echo Ulicy, tworzący uliczny hip-hop. Założycielem kolektywu jest raper PMR. Ich brzmienie to surowy, lokalny rap osadzony w realiach polskiej ulicy. Raperzy wystąpią trzeciego dnia festiwalu, czyli 23 sierpnia w niedzielę.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Wakacje to intensywny czas dla ratowników wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Już w ostatni weekend setki z nich rozpoczęło swoją służbę na plażach, jeziorach, nad brzegami rzek, czuwając nad bezpieczeństwem kąpiących. Również ratownicy sochaczewskiego WOPR-u. Ewelinę Stefaniak zapytaliśmy, czy każdy może być wodnym ratownikiem.
11: Nie każdy nadaje się do pracy ratownika i to nie chodzi o umiejętności pływania, czy tą świetną kondycję fizyczną, a chociaż one są jedne z ważniejszych, bardzo ważne. Ratownikiem tak naprawdę zostaje się przede wszystkim z charakteru. To praca dla ludzi, którzy są odpowiedzialni, opanowani, pokorni, no i tacy gotowi nieustannie się rozwijać. Dla tych, co potrafią działać pod presją. No i rozumieją, że w ratownictwie nie ma miejsca na ego. Tutaj się liczy współpraca, wzajemny szacunek, przede wszystkim szacunek, chciałabym, żeby to wybrzmiało na każdym polu, no i zaufanie. Jest to zawód bardzo wymagający, ale mimo to uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych dróg, jakie można wybrać w życiu.
9: Niestety ratowników wodnych nie zobaczymy na plaży miejskiej w Sochaczewie. Woda w Bzurze okazuje się nie spełniać wymogów sanitarnych i jako taka nie może być dopuszczona do kąpieli. Każdy, kto czyni to obecnie, robi to na własną odpowiedzialność.
12: 8. Ustawa o jawności zarobków lekarzy po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta, a Naczelna Izba Lekarska apeluje do prezydenta o weto. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis, komentuje prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
13: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
12: AOTMiN, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa pozwoliłaby po numerze PASEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Premier ma się dziś spotkać z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 2,5%. Podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7% rok do roku i spadku o 0,2% miesiąc do miesiąca.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Trzy dyszki, a może i więcej. Tak to właśnie wygląda na termometrach w Sochaczewie i okolicy. Jutro też ta 30 będzie nam towarzyszyła, ale od czwartku już nieco mniej, bo mówimy o 26, a piątek, sobota i niedziela to 23-24 stopnie maksymalnie i nam popada już w nocy. Ten deszcz może się pojawić jutro o poranku, także będzie nam towarzyszył. Przy czwartku, no trochę go mniej, a później już piątek, sobota i niedziela też te przelotne opady mogą się pojawić. Właśnie ten deszcz, który nam no bardzo potrzebny.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ale też też i burze te niewykluczone. No właśnie, te alerty w różnych miejscach nas obowiązują, więc może być trochę niespokojnie w pogodzie. Wtorkowe dzień dobry dla tych wszystkich, którzy teraz na fali 94,9, bo to właśnie wtorek, 30 dzień czerwca. Wspominaliśmy, że Lucyna, Emilia i Władysława dziś się świętują, ale raz jeszcze bardzo gorąco pozdrawiamy generalnie tych wszystkich, którzy mają powody do świętowania, czy to z okazji imienin, czy też urodzin, to łapcie te najserdeczniejsze życzenia. 6 po 12 gramy, to Kenny Loggins.

0: ze mnie.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Run, Run, River, czyli jedna z tych nowości, którą gramy dla Was w Radiu Sochaczew. Ruszają letnie koncerty chopinowskie w Brochowie, organizowane przez Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i inauguracja tego cyklu już w najbliższą niedzielę.
1: No głównie to będą recitale fortepianowe, czyli solowe koncerty. Wystąpią znakomici polscy artyści, między innymi Rafał Łuszczewski, Marek Drewnowski, Konrad Skolarski, Zbigniew Raubo, Adam Żukiewicz. Niektórzy z tych pianistów są bardziej znani, niektórzy mniej, bo na przykład Adam Żukiewicz to jest pianista polskiego pochodzenia, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tych recitali fortepianowych będą też koncerty kameralne w składzie duet fortepian-wiolonczela. Na przykład 5 lipca na inauguracji wystąpi Tomasz Strahl, wiolonczelista, z akompaniamentem Marii Gabryś-Hejke. No, znakomity duet. Myślę, że ten koncert będzie naprawdę bardzo, bardzo udany.
0: Mówiła dr Ewa Sławińska-Dalik, a koncerty będą odbywać się we wszystkie wakacyjne niedziele w Brochowskiej Bazylice o godzinie 13.15. Wstęp wolny.
2: Reklama.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.
9: Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
10: W studiu Radia Sochaczew Sebastian Figot, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: A także Zbigniew Grabowski, inicjator referendum. Dzień dobry.
11: Dzień.

0: Nie. Sochacze przed upływem kadencji pana Dariusza Krupy. Podpisy zbierało ponad 20 wolontariuszy. 22 czerwca udaliśmy się do Płocka na godzinę 10, gdzie przekazaliśmy podpisy komisarzowi wyborczemu w Płocku.
1: Powiedzcie, na jakim etapie jest obecnie cała akcja referendalna?
0: Aktualnie trwa przeliczanie głosów. I proces polega na tym, że przekazane karty są sprawdzane. Jest weryfikowany adres oraz PESEL. Podpisy są weryfikowane do liczby 916 prawidłowo wypełnionych kart, co spowoduje, że komisarz wyborczy po 30 dniach wyda postanowienie o przeprowadzeniu referendum.
1: To przed nami ten kolejny proces, tak? Na który teraz będziecie czekać.
0: Tak, musimy poczekać 30 dni, proces weryfikacji. Komisarz ma po prostu na to 30 dni. Po 30 dniach ogłosi termin referendum oraz ten termin referendum będzie maksymalnie 50 dni od terminu wydania tego postanowienia.
1: Czyli teraz okaże się, kiedy dokładnie i czy to referendum zostanie zwołane, tak? Jak dobrze rozumiem?
0: Tak.
1: Czyli tej daty jeszcze nie mamy, czekamy cały czas na te informacje.
0: Musimy po prostu cierpliwie poczekać. Taki jest proces weryfikacji, sprawdzania podpisów. Komisarz wyborczy musi mieć te 30 dni na wydanie tego postanowienia, po czym daje maksymalnie 50 dni od wydania tego postanowienia na kampanię referendalną. Tak to się nazywa.
1: To może, panie Zbigniewie, proszę opowiedzieć trochę o waszej grupie, o grupie referendalnej, coś więcej. Jak działacie i kim jesteście?
2: Grupa liczyła 5 osób. Zbieraliśmy dziennie. Nie wiem, ile tych głosów żeśmy zbierali dziennie, ale dosyć sporo. No, mamy za sobą grupę taką, która nam pomagała. To mogę powiedzieć. Ja to tylko chcę podziękować wszystkim, którzy po prostu nam pomagali. Bardzo dużo podziękować.
0: Chciałem powiedzieć, że głosy były zbierane na terenie całej gminy i przekrój wszystkich głosów. Ci wolontariusze zbierali po prostu głosy na terenie całej naszej gminy. Wszystkie praktycznie miejscowości oddały głosy za wnioskiem, tak? Dalej trzeba pamiętać, że kiedy komisarz ogłosi, to zakończymy, jeżeli ogłosi postanowienie o referendum, to zakończymy pierwszy etap, będzie drugi etap i wtedy będziemy musieli iść już do samego referendum i tu powinna iść odpowiednia liczba osób uprawnionych do głosowania.
1: Tak, jeszcze wrócę do tej grupy, bo też to, co się dzieje aktualnie, z tego co wiem, też informujecie mieszkańców za pośrednictwem na przykład Facebooka, też tak. W ten sposób.
0: Tak, mamy Facebooka Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Tam umieszczamy różne wpisy na temat działań, które się odbywają za pośrednictwem grupy, odpowiednie komunikaty. Pokazujemy mieszkańcom pewne nieprawidłowości, ale dzisiaj wolałbym mówić o tych pozytywnych aspektach, właśnie o tym, że udało nam się zebrać, że mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Jeśli weryfikacja wypadnie pozytywnie, to będziemy mieli po prostu referendum w sprawie odwołania wójta w gminie Sochaczew.
1: Czyli teraz oczekiwanie przed wami na komisarza wyborczego.
0: To jest okres, który musimy wykorzystać na przygotowania.
1: Jak będziecie działać teraz w tym czasie?
0: Będziemy się przygotowywać na spotkania z mieszkańcami. Musimy ruszyć w teren, spotykać się z mieszkańcami, przekonywać ich do tego, żeby te 2050, co najmniej te 2050 osób poszło na referendum, żeby po prostu mieszkańcy wstali od telewizora, poszli w niedzielę na referendum, żeby wykorzystali tą wielką szansę, którą po prostu sami doprowadzili do tej szansy, tak? Żebyśmy nie stracili tej szansy.
1: Panie Zbigniewie, coś pan chce dodać do tego tematu?
2: No ja tylko mogę dodać to, że będziemy drukować ulotki. Będziemy te ulotki wkładać każdemu po prostu w bramę, tak żeby ludzie przeczytali, żeby przyszli na te wybory. No myślę, że z ludźmi z gminy damy radę.
1: Czyli teraz przed wami akcja, żeby z mieszkańcami porozmawiać, spotkać się
0: tak,
1: i...
0: Ale ruszymy po prostu dopiero wtedy, kiedy zostanie wydanie postanowienia komisarza, tak? Wyborczego o referendum. i wtedy po prostu zaplanujemy cykl spotkań z mieszkańcami, żeby dotrzeć po prostu do każdej miejscowości. Mamy przekrój głosów, jak zostało odgrane, gdzie było więcej, gdzie było mniej.

0: specjalnie weryfikowaliśmy to, żebyśmy wiedzieli, gdzie po prostu powinniśmy się udać i przekonywać tych mieszkańców, żeby poszli na referendum.
1: A więc to, co już możemy podsumować, to ten pierwszy proces zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum i to jest, to się udało, ten wniosek został złożony do komisarza wyborczego.
0: Drodzy Państwo, jeszcze taki może krótki ten. Wasze podpisy są bezpieczne. Nikt, tak jak wcześniej mówiłem, oprócz komisarza, nie będzie wiedział, kto oddał i dbaliśmy o to, żeby nikt po prostu nie wiedział, kto się podpisał pod kartą. Karty były oddzielne. Są bezpiecznie złożone u komisarza i nikt oprócz komisarza wyborczego po prostu nie będzie miał wgląd do tych kart.
1: Ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. W studiu Radia Sochaczew był pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew Sebastian Figat. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A także Zbigniew Grobowski, inicjator referendum. Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Był to materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.

0: Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. Takie przysłowie znajdziemy właśnie dziś w kalendarzu na wtorek, 30 dzień czerwca. I a propos pogody, no to w upalne dni taki dom nad wodą, no sprawdziłby się idealnie. To muzycznie się pojawi, czyli PZ, ale wcześniej jeszcze Tight Fit. Tak wam zagramy do 13.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

wysokie muzyczne loty, takie wakacyjne wręcz, od Fly Project. Toka Toka już za nami, Sombr, a także Maryla Rodowicz w duecie z Mrozem. Czyli nowa wersja Sing Sing jeszcze do godziny 13, a o pełnej wiadomości w Radiu Sahaczew. Jeżeli chodzi o to, co na lokalnym podwórku, to wrócimy do wydarzenia, które to już za nami, czyli do rajdu rowerowego od juniora do seniora.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Lody, rożki, różne smaki, 120 ml. Zespołem, złote 99 za sztukę. Rolada lodowa, 1 litr. Zespołem, 9,99 za sztukę. Galaretki, różne gramatury. Dr. Edgar, złote 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
10: Minęła 13, posłuchajmy wiadomości.
11: Na początek wracamy jeszcze na chwilę do rajdu rowerowego od juniora do seniora. Wzięło w nim udział ponad 400 osób. Pożegnanie Janny Szymańskiej na sesji Rady Gminy Teresin. Kierownik Referatu Mienia i Środowiska odeszła na emeryturę. Już jutro otwarcie poradni zdrowia w Campinosie. Monika Figut, zapraszam na wiadomości z Sochaczewa i okolic. Na początek wracamy jeszcze na chwilę do rajdu rowerowego od juniora do seniora, jaki w naszym mieście odbył się w ostatnią niedzielę. Wydarzenie od 14 lat organizuje Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Mimo ekstremalnego upału w rajdzie wzięło udział ponad 400 osób, co doceniła starosta Jolanta Gonta.
12: No ja jestem bardzo zaskoczona tym, że mimo takiego upału tak duża ilość naszych mieszkańców na ten rajd się zdecydowała. To znaczy, że mamy silnych, mocnych mieszkańców. Oczywiście ta pogoda na pewno nikomu nie sprzyja, ale ja mam taką nadzieję, że i komandor, o co poproszę, będzie takie tempo rajdu narzucał adekwatne do pogody. Wiem, że też są po drodze przewidziane kurtyny wodne. Wiem też, że cały czas będą pracownicy starostwa apelować, prosić o to i dostarczać będą wodę, jeśli będzie taka potrzeba.
11: Mówiła starosta Jolanta Gonta. O kurtyny wodne zadbali strażacy z OSP Rywno oraz OSP Kozłów Szlachecki i OSP Antoniew.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Pracownicy urzędu i radni gminy Teresin pożegnali Joannę Szymańską, kierownik referatu mienia i środowiska, która zdecydowała się odejść na emeryturę. Sochaczewiankę mieszkańcy znają dobrze jako aktywnego samorządowca. Przed pracą w Urzędzie Gminy Teresin przez ponad 20 lat zarządzała jako wójt gminą Młodzieżyn. Na emeryturę zdecydowała się odejść po 11 latach pracy w Urzędzie Gminy Teresin. Podczas ostatniej sesji radni pożegnali ją kwiatami, a przede wszystkim podziękowaniami za profesjonalizm i umiejętność współpracy z innymi.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Społeczność gminy Campinos czeka na otwarcie poradni zdrowia. Realizacja całego przedsięwzięcia możliwa była dzięki środkom pozyskanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Pierwsi pacjenci do przychodni wejdą już 1 lipca, czyli jutro.
13: Szczególnie cieszy nas zbliżające się otwarcie nowego ośrodka zdrowia, które nastąpi 1 lipca 2026 roku. To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców. Dostęp do podstawowej, dobrej opieki zdrowotnej blisko miejsca zamieszkania ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla seniorów, rodzin z dziećmi oraz osób mających utrudniony dostęp do placówek medycznych poza terenem naszej gminy. Wierzę, że nowy ośrodek będzie ważnym elementem poprawy komfortu życia mieszkańców.
14: Przenosimy się do całkowicie nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku, które spełnia najwyższe standardy opieki medycznej. Jest to taki duży krok dla naszej gminy. Pacjenci zyskają komfortowe warunki, nowoczesne gabinety, no i głównie lepszy dostęp do lekarzy na miejscu.
11: Mówili wójt Piotr Grzelak i przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Błażejewska.
0: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo w wielu przypadkach wynagrodzenia lekarzy stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
19: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
18: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
20: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
18: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. Premierzy Polski i Szwecji podpisali umowę w Gdyni, na mocy której Polska otrzymała od Szwecji 3 okręty podwodne w ramach programu Orka. Łodzie te wzmocnią zdolność naszego kraju do ochrony infrastruktury krytycznej i monitorowania działań przeciwnika w Morzu Bałtyckim. To ważne zakupy, szczególnie, że będą wykorzystywane na specyficznym akwenie, mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa, Mariusz Cielma.
21: Specyfika tego akwenu jest taka, że wszystko to, co dzieje się na powierzchni morza, jest monitorowane przez całą masę różnych systemów, a jedyną niewiadomą na tym akwenie jest to, co dzieje się pod taflą wody.
18: Pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 roku, a kolejne dwa w następnych latach. Szacuje się, że program jest wart około 20 miliardów złotych.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: 6:13 i jeszcze więcej tej słonecznej muzyki w waszych głośnikach. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam. No to dajcie głośniej, bo w Radiu Sochaczew wracamy do tego, co mamy najlepsze.

0: zdecydowanie ten jeden z worka tych wakacyjnych przebojów. Dan Zakuduro już za nami, słuchacie Radia Sochaczew. A co wakacje nam przyniosą? To na przykład Dni Bolimowa 2026, na które to zapraszają miasto i gmina Bolimów. To informacja, którą znajdziecie na tusochaczew.pl. No i kiedy dokładnie ta impreza? To w dniach 25-26 lipca. I co się wtedy będzie działo? No to przede wszystkim koncerty, a na rynku Kościuszki wystąpią Michalina Wysocka, Bolimowska Orkiestra Dęta, zespoły Dafter i Kazu, a gwiazdą wieczoru będzie zespół MIG, czyli coś dla fanów disco polo. Zaplanowano też potańcówkę z DJ-em Leszkiem. To muzycznie, ale tych atrakcji będzie oczywiście dużo, dużo więcej, bo wydarzeniu będzie towarzyszył jarmark, do tego zaplanowano zawody strzeleckie czy rekonstrukcję historyczną. Wstęp wolny. A szczegóły w zakładce co, gdzie, kiedy na tusochaczew.pl na portalu można poczytać o tym więcej. Zachęcamy do udziału.
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.

0: jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama. Jak uczyć dzieci mądrego i odpowiedzialnego korzystania z internetu? Jak samorząd wspiera cyfrowe bezpieczeństwo mieszkańców? Audycja Skynet. Bezpieczny internet. W każdy wtorek o 13.25.
3: Sponsorem programu jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Witam Państwa, Jan Marciniak. Skynet. Bezpieczny internet. Cykl audycji poświęcony rodzicom, nauczycielom, dzieciom, młodzieży i samorządom, czyli nam wszystkim, użytkownikom internetu. A jak z niego bezpiecznie korzystać? O tym dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, panią Anną Kuliś, dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Sochaczewie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Pierwsze kontakty i nałogi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, to też jest ważny temat. Jakie wczesne sygnały problematycznego, nałogowego korzystania z internetu obserwujecie państwo u najmłodszych uczniów?
5: Internet jest dobrodziejstwem, niewątpliwie. Ma swoje zalety, ale ma też wady. I w momencie, kiedy przekroczymy jakieś określone limity, stanie się to nałogiem, możemy zauważyć różne zachowania, symptomy, szczególnie u najmłodszych uczniów, których mamy w naszej szkole. Co to może być? Jakie mogą to być symptomy, jakie sygnały? Może to być smutek, może to być złość, może to być również drażliwość, może być nawet euforia albo jakieś wyraźne pobudzenie wtedy, kiedy dziecko dostaje ten telefon i może skorzystać z internetu.
4: No jasne.
5: Co się jeszcze może zadziać? No oczywiście uczeń, który jest użytkownikiem internetu, jest na różnych grupach, a chciałam przypomnieć, że tak naprawdę Facebook jest od 13 roku życia i to jest ujęte prawem i tak naprawdę za wszystko to, co się zadzieje w tej przestrzeni, odpowiadają prawnie rodzice.
4: Tak jest.
5: I to jest bardzo ważna informacja, myślę. Często o tym zapominamy, a jednak warto o tym mówić i przypominać, że odpowiadają za to rodzice. I tak się zdarza, że uczniowie czasami na tych grupach właśnie społecznościowych doświadczają różnego rodzaju hejtu, który wtedy uczeń funkcjonuje w tak zwanym trybie przetrwania, a nie nauki. Może rezygnować ze spotkań z rówieśnikami na rzecz właśnie tych społeczności online w sieci, bo tak naprawdę sieć daje mu komfort, bezpieczeństwo, natomiast nie ma kontaktu tête-à-tête, czyli oko w oko i nie ma możliwości zobaczenia emocji, które towarzyszą osobie, z którą rozmawiamy, czy jest to nasz kolega z klasy, czy ktoś zupełnie z innej przestrzeni. Nie mamy takiej możliwości, stąd i poczucie takiego bezpieczeństwa, ale w zupełnie innym znaczeniu. Kolejna rzecz, może towarzyszyć również stres i poczucie zagrożenia może blokować koncentrację, pamięć i zdolność generalnie do nauki. Co jeszcze może tutaj się zadziać? Możemy zauważyć spadek ocen. Możemy również zauważyć, że uczniowie przychodzą niewyspani do naszej szkoły albo często się spóźniają. Wiemy również z różnych źródeł, że często wykorzystują takie momenty, kiedy w domu na przykład domownicy już zasypiają, a zaczynają jakieś właśnie późne godziny korzystania z internetu, żeby włączyć się, żeby właśnie rodzice nie mieli na to wpływu.
4: Bo wtedy nie przeszkadza nikt.
5: Wtedy nikt nie przeszkadza i tak naprawdę możemy robić różne rzeczy. A tak naprawdę, proszę Państwa, to na nas dorosłych spoczywa ten obowiązek, bo tak naprawdę to my dorośli kupujemy naszym dzieciom telefony, opłacamy abonamenty i udostępniamy im. Więc jeżeli mamy korzyści takie, że chcemy się z dzieckiem skontaktować, to na pewno jest to świetna sprawa. Natomiast musimy również pamiętać o tym, że jest coś takiego jak kontrola rodzicielska. I tutaj niewątpliwie to nasza rola rodziców polega właśnie na tym, aby ustalić zasady korzystania z telefonu, a szczególnie z internetu. Bo telefon sam w sobie właściwie ma tylko nam pomóc skontaktować się z rodzicem, z dzieckiem, wymienić jakieś informacje, natomiast internet daje bardzo dużą przestrzeń do różnych działań, tych dobrych i tych niekoniecznych.

0: wiecznie dobrych.
1: Właśnie czas ekranowy rodziców i wpływ do rodziców właśnie wracamy. Rodzice często są dla dzieci wzorem i jak korzystają dużo z tego internetu, no to dzieci później też dużo z tego internetu korzystają. Jak szkoła edukuje rodziców w zakresie ich własnego nadmiernego czasu ekranowego i jego wpływu na rozwój psychologiczny i relacje z dziećmi?
0: Najważniejszą kwestią jest oczywiście zbudowanie pozytywnych, dobrych relacji, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie, gdzie może przyjść do swojego rodzica, czy do nauczyciela, psychologa, pedagoga i porozmawiać o różnych sytuacjach, które mogą mu się przydarzyć. Nie tylko w sieci, ale tak w ogóle w takim funkcjonowaniu społecznym. I myślę, że to jest kluczowa sprawa. Stąd są różne pomysły na edukowanie nas wszystkich generalnie, bo my, nauczyciele, również jesteśmy rodzicami, no też spotykamy się z podobnymi problemami, jeśli chodzi o nasze dzieci. I tutaj pierwsza taka kwestia to oczywiście ta kontrola rodzicielska. To musimy sobie uświadomić wszyscy, jak to można zrobić. Są różne sposoby na ograniczanie limitu ekranowego, tak na określanie jakichś sfer bez właśnie dostępu do telefonu. Czy jesteśmy w sypialni, czy jesteśmy na przykład w kuchni, tak? Więc tutaj możemy w ten sposób to robić. Oczywiście rozmowy indywidualne, spotkania z psychologiem, czy z pedagogiem, czy z wychowawcą w tym temacie jak najbardziej również mają miejsce. Poza tym są organizowane różne programy, gdzie zapraszamy chociażby przedstawicieli policji na spotkania z rodzicami i bardzo zachęcamy, żeby rodzice korzystali właśnie z takich spotkań, bo wówczas wiele tematów można sobie omówić, przedyskutować, czy nawet umówić się na jakąś indywidualną rozmowę, spotkanie, jeżeli to wymaga właśnie takiego szczegółowego spojrzenia na sprawę.
1: Z ekspertami właśnie.
0: Dokładnie. Tak.
1: Najlepiej się spotykać. Jeżeli chodzi o cyberprzemoc, bo to też, no tak jak pani dyrektor wcześniej powiedziała, jeżeli chodzi o hejt, ale też i lęk, wykluczenie. I chciałbym się zapytać, z jakimi najczęstszymi problemami psychologicznymi związanymi z internetem zgłaszają się do państwa dzieci i jakie interwencje są najskuteczniejsze w tym wieku? Czy właśnie policja, która trochę wytłumaczy to w sposób taki też prawny i już dorosły, jak to wygląda, czy jakieś inne sposoby? Psychologia, psycholodzy, pedagodzy, może policja właśnie.
0: Znaczy tak, jeśli chodzi o problemy, które zauważamy, z którymi uczniowie się zwracają, no to przede wszystkim jest ten lęk, obawa przed wykluczeniem z grupy. I to jest bardzo trudne dla wielu uczniów. No myślę, że dla osoby dorosłej również byłoby to trudnym, emocjonalnym przeżyciem, jeżeli przez jakiś czas jesteśmy i angażujemy się, a nagle padają jakieś krótkie zdania, słowa i jest zupełne odcięcie, więc tu jest głównie ta obawa, która później może się przenieść na grunt takich relacji typowych szkolnych czy pozaszkolnych, rówieśniczych. Również pojawia się lęk przed oceną w mediach społecznościowych, tak? Kiedy pojawią się jakieś nowe zdjęcia, ktoś udostępni zdjęcia, wtedy pojawiają się komentarze. Jedne są miłe i sympatyczne, ale też z drugiej strony pojawiają się te mniej ciekawe. Co jeszcze takiego obserwujemy, z czym uczniowie mówią, że niepokoją się wtedy, kiedy na przykład brakuje dostępu do sieci internetowej, tak? Kiedy jest całkowite odcięcie od telefonu. W naszej szkole jest przyjęta zasada, że uczniowie nie korzystają z telefonów w czasie przerwy czy w czasie lekcji. Oczywiście telefony mogą mieć ze sobą, tylko prosimy o to, żeby były wyciszone, całkowicie wyłączone. W momencie, kiedy jest taka potrzeba, to zgłaszają to do nauczyciela i wtedy mogą zadzwonić do na przykład rodzica, tak? Lub w celach edukacyjnych jak najbardziej nauczyciele umawiają się, że słuchajcie, będzie nam potrzebny telefon, więc proszę, żebyście go mieli, bo na następnych zajęciach skorzystamy, więc wtedy jest taka możliwość. Co tam jeszcze? No, wyszydzanie, wyśmiewanie, tak? Czują się czasami osamotnieni, mają problemy z nawiązywaniem relacji w tak zwanym realu.
1: W tym realu, tak.
0: Tak, to jest chyba najtrudniejsza sprawa. No i cóż, no myślę, że przyzwyczaili się do tego też, że wiele informacji pojawia się w internecie bardzo szybko. Mhm. To scrollowanie, przeskakiwanie ze strony na stronę, a lekcje nie są tak interesujące jak internet. Nauczyciel nie przeskakuje od ławki do ławki, nie zmienia koloru, nie zmienia swojej twarzy, maski, więc tutaj też może być problem, jeśli chodzi o koncentrację, skupienie, bo nie dzieje się to tak bardzo szybko jak w internecie, więc to jest również tego typu problem.
1: Czyli ten poziom przebodźcowania jest bardzo, bardzo duży u dzieci.
0: Zdecydowanie tak.
1: Ale nie tylko wiemy, że u dzieci, ale u też rodziców, czyli u dorosłych też te przebodźcowanie występuje w tym momencie. Jeszcze tylko chciałem zapytać na koniec o szkolenia dla nauczycieli. Jakie są główne problemy cyfrowe zgłaszane przez nauczycieli? Jakie regularne szkolenia wdrażacie, aby zapewnić im aktualną wiedzę?
0: Zadaniem naszym, kadry nauczycielskiej, jest doskonalenie się non-stop kolor. I w momencie, kiedy pojawiły się właśnie problemy z internetem, takie szkolenia się pojawiają. Właściwie nie ma roku szkolnego, żeby ten temat nie został poruszony. Czy jest to spotkanie z policją, czy jest to spotkanie przez firmę, która zajmuje się typowo takimi problemami, więc tutaj na bieżąco staramy się uzupełniać swoją wiedzę. No i oczywiście mnóstwo spotkań związanych z literaturą. Kupione są nowe jakieś nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej, gdzie również możemy sięgać czy po scenariusze zajęć, żeby pracować właśnie z dzieciakami, czy są to spotkania w ramach programu profilaktycznych, do których również organ prowadzący się tutaj przyczynia i finansuje te zajęcia zarówno z uczniami, jak i nauczycielami, czy również rodzicami. Więc są to naprawdę cenne sprawy, I bardzo się cieszymy, że tak to się właśnie dzieje.
1: Okej, no to o tym można rozmawiać bardzo długo. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa za tydzień we wtorek o tej samej porze. Ja nazywam się Jan Marciniak, a moim Państwa gościem była pani Anna Kulisz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: Była to audycja Skynet. Bezpieczny internet.
3: Sponsorem programu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

James Hype nas przewiózł swoim muzycznym Ferrari. 9 minut dzieli nas od godziny 14. No jak jesteście miłośnikami Sunrise Festiwalu, no to ten brytyjski DJ i producent pojawi się właśnie na scenie w Kołobrzegu, dokładnie w sobotę 1 sierpnia podczas głównego weekendu festiwalowego. Jego muzę będzie można właśnie w Polsce usłyszeć na żywo. Co usłyszycie w wiadomościach o pełnej za to? No to pojawią się szczegóły dotyczące 4 już spotkania z klasykami w Sochaczewie, także miłośnicy tej starszej motoryzacji, to wydarzenie właśnie dla was i o nim też nieco więcej powiemy, ale także i pogramy. Dajcie głośnie.

0: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelstedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
3: Ważny komunikat dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Informujemy, że 1 lipca 2026 roku działalność rozpoczyna terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie, zlokalizowany na parterze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w pokoju numer 16 w holu przy wejściu głównym do budynku. Uwaga mieszkańcy! W dniu otwarcia obsługa interesantów oraz przyjmowanie pierwszych wniosków paszportowych rozpocznie się o godzinie 13. Osoby planujące złożenie wniosku o wydanie paszportu prosimy o uwzględnienie tej godziny podczas planowania wizyty. Od kolejnych dni punkt będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy urzędu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
8: Na zegarach minęła 14.
9: Uroczyste pożegnanie księdza Jakuba Kity od 5 lat służącego w parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Od tego zaczynamy. Lokalne organizacje wsparte grantami z programu Działaj Lokalnie. Nowy projekt zrealizuje OSP Strzyżew. W tym serwisie także pierwsze szczegóły dotyczące 4. spotkania z klasykami, jaki szykuje się w naszym mieście. Monika Figut, zapraszam na serwis lokalny. Wierni z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie pożegnali księdza Jakuba Kity, który służył tutaj przez ostatnie 5 lat. Podczas uroczystej mszy świętej z tej okazji poleciało wiele łez wzruszenia. Ksiądz Jakub Kita dał się poznać jako duszpasterz bardzo otwarty, radosny, rozumiejący dzieci i młodzież i bardzo im oddany. To w dużej mierze dzięki jego opiece z Hola Śpiewajmy Mu jest dziś tak liczna i tak entuzjastyczna. Rozśpiewana. Decyzją diecezji łowickiej ksiądz Jakub został przeniesiony do Kutna.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Lokalne organizacje po raz kolejny sięgnęły po dotacje w ramach programu Działaj Lokalnie. Program od 11 lat realizuje na naszym terenie POPS, czyli Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. W tym roku po raz pierwszy z grantów skorzystają organizacje i grupy nieformalne ze wszystkich gmin naszego powiatu, a także z Kampinoskiego Strzyżewa. Tu o dotację skutecznie powalczyła lokalna ochotnicza straż pożarna.
10: Projekt się nazywa Przystanek Strzyżew, sąsiedzki kącik integracyjny. Kwota dofinansowania jest to 6 tysięcy złotych. Zostanie przeznaczona na lokalne wsparcie się dla całej społeczności. Jednostka nie zajmuje się tylko pożarami, wypadkami i innymi ćwiczeniami, ale też chcemy zintegrować starszych, młodszych, zrobić wspólne jakieś takie miejsce, gdzie wszyscy sąsiedzi okoliczni z naszej wsi będą będą mogli przyjść, będziemy mogli zrobić wspólne ognisko, coś zbudować razem. Przewidywanie jest budowanie domków dla owadów i innych rzeczy, także trochę niespodzianki też musimy zostawić.
9: Mówił Bartosz Bargieł, prezes OSP Strzyżew. I zmieniamy temat. Już 12 lipca, czwarte sochaczewskie spotkanie z klasykami na targowisku miejskim w naszym mieście. Na wydarzenie zapraszają sochaczewskie Fiaty 126P. W programie konkursy, zabawy, muzyka lat 80. i 90. ubiegłego wieku, a przede wszystkim spotkanie ze starą, zabytkową motoryzacją. W wydarzeniu może wziąć udział każdy zainteresowany. Zapisy nie są prowadzone.
11: Polska motoryzacja, wiadomo, skończyła się w jakimś tam okresie, to tą motoryzację calutką zapraszamy. A samochody zagraniczne, no to taka umowna data jest, tak jak to Agnieszka kiedyś wspomniała.
12: Że to przed 96 rokiem XX wieku oczywiście.
11: Tam są mile widziane. No i tak liczymy na pojazdów jak w poprzednich latach, około 300. No jednak ten plac targowy też ma swoje ograniczenia. Tak? W koło jest tak. Ogrodzony siatką. Na siatce nie da się samochodów postawić. No.
12: Mówiąc o 300 pojazdach, to nie myślimy tylko o samochodach. Mamy nadzieję też na przyjazd motocykli, ale mieliśmy też stary zabytkowy, traktory, więc jeżeli tu gdzieś ktoś ma chęć szczerą przyjechania i pokazania takiego klasyka nietypowego, to my bardzo chętnie zapraszamy.
11: Tak, a ludzie naprawdę mają tutaj cuda pochowane.
9: Mówili Agnieszka Wolińska i Jarosław Chawryszko ze stowarzyszenia. Na miejscu będzie też można coś przekąsić. Fiaty zapraszają m.in. na lody z żuka.
13: Ze względu na zakwit sinic zamknięte zostało jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu energetycznego, poinformowały polskie sieci energetyczne. Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 gigawatów. W weekend nie przekroczyło ono 20,5. W Polsce dziś ostatni dzień, kiedy za paliwo zapłacimy mniej dzięki cenom regulowanym i obniżonej stawce VAT, czyli pakietowi CPN. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Jutro ceny paliw na poszczególnych stacjach będą już różne. Na pewno wzrosną. Eksperci przewidują, że od kilku do nawet 40 groszy na litrze.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A to skoro dziś jeszcze taniej, to furę trzeba zatankować do pełna. Skorzystać z tego, że te ceny paliw jeszcze nieco niższe, a termometry w samochodach na przykład mogą pokazywać 30, może i z plusem 31-32 stopnie. To jest to dzisiejsze maksimum, jutro do 30, ale już deszcz, który w ciągu dnia będzie nam towarzyszył i nam popada już do końca tego tygodnia, bo te przelotne opady mogą właśnie nam trochę poprawić humor, bo susza, więc jak najbardziej ten deszcz jest potrzebny. I przede wszystkim to, że ta temperatura się obniży, bo już możemy spodziewać się 22-23, no może maksymalnie 24 stopni, także na szczęście nie będzie tak prażyć.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: To jak jesteście w aucie, to co zrobić? Najlepiej tam poklikać tak jednym z tych przycisków, żeby zrobić teraz głośniej, bo jeszcze więcej tej słonecznej muzyki mamy dla Was w Radiu Sochaczew i Master Boy na start właśnie tej godziny, bo to już 7 po 14. Łukasz Matusiak, cześć, cześć.

Ready to Go. Za nami 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Radio Sochaczew. Wakacyjny konkurs, o którym chcielibyśmy Wam przypomnieć. Ten znajdziecie na naszym Facebooku. Lato to najlepszy czas na niezwykłe historie. A teraz możecie po prostu stworzyć własną, bo razem z wydawnictwem Filia przygotowaliśmy dla Was wakacyjne książki, do których też dorzucimy zestaw naszych letnich gadżetów. Między innymi znajdzie się tam limitowany kubek. A co trzeba zrobić, by o to wszystko powalczyć? No to w komentarzu właśnie pod konkursowym postem na Facebooku Radia Sochaczew napisać krótką historię o swojej wakacyjnej przygodzie lub też takiej, która to mogłaby stać się fabułą książki. Im bardziej zaskoczycie nas pomysłem, tym oczywiście lepiej. Może tajemnicze znalezisko na plaży, nieplanowana podróż autostopem, a może wakacyjna miłość, która wszystko zmieniła? No to już właśnie wszystko leży w Waszych rękach, no i klawiaturach. Na Wasze odpowiedzi czekamy do 3 lipca, czyli do najbliższego piątku do godziny 12, a autorów najciekawszych historii nagrodzimy właśnie książkami od wydawnictwa Filia, a także gadżetami Radia Sochaczew. Facebook Radia Sochaczew, tam szczegóły. My życzymy powodzenia.

0: był ten moment, by nieco zwolnić tempo, na przykład zrobić sobie kolejną kawkę w pracy. Filmowy motyw, czyli z produkcji Pojedynek, Anioły Tom Rozu i Julia Pietrucha. A co za chwilę? No to odwiedzimy okoliczne bunkry, bo Artur Gałecki z Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza, a także koordynator projektu Sochaczewskie Fortyfikacje, będzie gościem Radia Sochaczew. Także zostańcie na 94,9.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.

0: 14,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5.

0: Gałecki z Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza, koordynator projektu Sochaczewskie Fortyfikacje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Radia Sochaczew.
0: No, czas podsumować ostatnie działania projektu Sochaczewskie Fortyfikacje, bo trochę się dzieje się cały czas. Za nami na przykład takie czerwcowe duże wydarzenie skierowane do szkół, żywa lekcja historii, rodzaj rajdu. Proszę opowiedzieć, co się działo.
1: No tak, te ostatnie tygodnie rzeczywiście były takie niezwykle intensywne. 16 czerwca zakończyliśmy realizację projektu pod nazwą Ocalone Dziedzictwo, ukryte w schronach. Historia, jakiej nie znacie, było ono dofinansowane przez Fundację PGE, która użyczyła nam schronu przy ulicy Partyzantów i chcieliśmy to pokazywać dzieciom, młodzieży. Odwiedziło nas ponad 120 uczniów ze szkół z Janowa, z Kamiona, z Młodzieszyna. Byli uczniowie ze szkoły w Kątach i z zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Klasy mundurowe. No i podczas tych żywych lekcji historii, podobnie jak podczas rajdów, które organizujemy z reguły raz w roku, uczniowie mieli okazję odwiedzić schrony w rejonie ulic Długiej, Partyzantów, Polnej. Tam pokazaliśmy kilka obiektów w terenie. Później weszliśmy do Izby Pamięci odsłoniętej w 1924 roku. Wcześniej nie mogliśmy jeszcze z niej korzystać, bo była przebudowa, modernizacja tej sieci. Teraz poprawiliśmy też dzięki wsparciu wolontariuszy z Marsa infrastrukturę tego schronu. Później przejechaliśmy na lewobrzeżną część miasta, do schronów przy ulicy Kątowej, Lubiejewskiej. Następnie odbyła się taka prelekcja ciekawa, którą poprowadził Sebastian Tempczyk z naszego Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. Tam opowiedział uczestnikom o działaniach wojennych w czasie bitwy. Wystawiliśmy również taką wystawę plenerową, która pokazywała osoby, głównie bohaterów tej największej i najbardziej krwawej bitwy obronnej września 1939 roku. Tu, korzystając z okazji, bardzo dziękuję Sebastianowi za świetną prelekcję i dyrektorowi Muzeum Radkowi Jarosińskiemu, z którym współpracujemy od początku naszego projektu, za doskonałą współpracę i wspieranie nas w tych działaniach edukacyjnych. Nie możemy zapomnieć i podkreślić roli, jaką odegrali nasi też przyjaciele z Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii. Oprócz pokazania pamiątek, które zgromadzili i odkryli tu w rejonie naszej ziemi sochaczewskiej, ale nie tylko, opowiedzieli historię i okoliczności odnalezienia tego płatu sztandaru 68. wrzesińskiego pułku piechoty, który we wrześniu właśnie 1939 roku walczył w bitwie nad Bzurą. Ale to nie tylko. Pokazali takie praktyczne zasady, sposoby posługiwania się wykrywaczami metali. Więc chciałem również serdecznie na ręce Huberta Pietrzaka złożyć serdeczne podziękowanie dla całej grupy sochaczewskich odkrywców, że zawsze znajdą dla nas czas i wspierają nas w tych działaniach edukacyjnych dla dobra kolejnych pokoleń naszych mieszkańców. Nie zabrakło też strzelań z ASG. No i oczywiście na koniec tradycyjnie ognisko, tym razem urozmaicone również lodami. Tutaj chciałem podziękować Darkowi Elizborowskim z Jezioran za nieodpłatne wsparcie, no i taką życzliwość w sercach. Zawsze możemy na nich liczyć. Dziękujemy bardzo.
0: I kolejna informacja dobra, aczkolwiek oznaczająca też spore wyzwanie. Otrzymaliście tę informację z ministerstwa i okazuje się, że możecie szlak swój fortyfikacyjny rozbudowywać dalej.
1: No tak, przypomnę, że w 24 roku rozpoczęliśmy działania związane z utworzeniem szlaku turystycznego w Sochaczewie, szlakiem sochaczewskich fortyfikacji. Ten szlak odwiedza sporo osób, widzimy to, ponieważ obiekty są monitorowane. Cieszy się większym zainteresowaniem. Teraz okres wakacji, więc świetny moment, aby rodziny, przyjaciele, znajomi, młodzież, osoby dorosłe, zapraszamy również seniorów, można przejechać się rowerem. Można również przejść się pieszo, podzielić sobie go na fragmenty. Szlak jest na prawobrzeżnej części miasta, na lewobrzeżnej części miasta. Mapa szlaku znajduje się w bazie ewidencji szlaków turystycznych, jest do pobrania dla mieszkańców. W ubiegłym roku tworzyliśmy szlak już od Wyszogrodu aż do miejscowości Jasiona Łowicka wzdłuż Bzury, później ujście Rawki do Bzury, w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy, Sieszów, Jasiona Łowicka. W tym roku przenosimy się do naszych przyjaciół aż do Tomaszowa Mazowieckiego, ponieważ to jest kontynuacja tej naszej linii umocnień A2, która właśnie biegnie od Wyszogrodu przez całą Polskę aż po Karpaty. Tutaj właśnie dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki będziemy

0: tworzyć ten szlak. Musimy to zakończyć zadania do 30 listopada bieżącego roku, także bardzo dużo pracy nas czeka, bardzo dużo wyzwań. Około 100 obiektów rozmieszczonych w różnych miejscach, od miejscowości Lubocz i Nowódz, Henryków, Zakościela, aż do Tomaszowa Mazowieckiego. Potężny projekt, ale mam nadzieję, że będą z niego korzystać osoby zainteresowane nie tylko historią, ale także te, które chcą uprawiać turystykę historyczno-militarną, spędzić mile czas, poruszać się trochę.
1: I zobaczyć coś ciekawego, coś innego. I takiej natury jest również kolejny temat, bo zapraszacie do współpracy wolontariuszy i szukacie zwłaszcza młodych ludzi, którzy niekoniecznie interesują się historią.
0: No tak, bo chcielibyśmy wciąż rozwijać ten szlak. Te plany realizujemy konsekwentnie co roku. Czasem udaje się nawet zrobić więcej niż zaplanujemy, ale nie zawsze udaje się zrobić to, co byśmy faktycznie chcieli. I takim jednym z naszych pomysłów również na wakacje jest zaproszenie młodych osób, które chciałyby zrobić coś dobrego, niekoniecznie interesujących się historią. Chcielibyśmy między innymi wykonać taką dioramę, z którą moglibyśmy jeździć na różnego rodzaju wydarzenia, które są organizowane tutaj przez włodarzy naszego powiatu. Ciężko nam jest przewieźć schron w to miejsce, więc fajnie by było. Ta diorama mogłaby pokazać rozmieszczenie tych obiektów w kilku miejscach, więc szukamy osób, które zajmują się modelarstwem, pasjonują się, chciałyby nam skleić kilka modeli. Szukamy także osób, które mogłyby pomóc wydrukować te obiekty na drukarkach CNC. Mamy wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, aby wykonać to. Byłoby to bardziej takie obrazowe i podczas nawet żywych lekcji historii łatwiej byłoby nam pokazać rozmach, z jakim budowana była ta linia obrony, jaki wysiłek naszego lokalnego społeczeństwa obejmowało przygotowanie całej tej linii umocnień, bo to nie tylko schron, ale to są dziesiątki kilometrów okopów, rowów przeciwpancernych. Szukamy również osób, które pomogłyby nam założyć i prowadzić profile na Instagramie, TikToku. Chcielibyśmy nagrywać takie króciutkie materiały filmowe, jak rolki, shortsy, żeby pokazywać te obiekty w różnych miejscach, jednocześnie pokazując ich współrzędne. Wtedy każdy mógłby sobie dotrzeć w dane miejsce, nawet nie mając świadomości, że tam znajdują się schrony. Przejście całego tego szlaku, ono dopiero obrazuje całą linię i rozmach tych prac, dlatego też poszukujemy osób, które fajnie czują się w tych mediach społecznościowych, chciałyby zrobić coś dobrego. A w perspektywie mamy nadzieję, że udałoby nam się również nagrać dłuższy film, bardziej merytoryczny, a takim docelowym przedsięwzięciem jest przygotowanie profesjonalnego filmu dokumentalnego, które pokazywałby na podstawie dokumentów, zdjęć, materiałów, map, jak wyglądała budowa Soczewskiej Linii Umocnień. Wystarczy do nas po prostu zadzwonić, kontakt jest na naszym Facebooku, projekt Soczewskie Fortyfikacje. Powiemy o szczegółach, spotkamy się, zapraszamy, a wakacje to dobry czas, bo chcielibyśmy się spotykać właśnie z młodzieżą. To ostatnie wydarzenie pokazało nam, jak ważne jest współdziałanie. W naszej grupie są również młodsze osoby, za co serdecznie dziękuję. Ta grupa powoli się rozrasta. Chcielibyśmy, żeby po prostu już pękała w szwach, tak aby każdy, kto kończy szkołę podstawową, średnią, wiedział, że w Sochaczewie są soczewskie schrony i nie chodzi o dumę z tego, tylko uświadomienie młodym pokoleniom, jak wyglądały te prace, jak ciężki był ten okres wojny.
1: A jak długo trwała budowa tych umocnień w Polsce, w Sochaczewie?
0: Od 1 sierpnia 1944 roku, czyli w 24, w 80. rocznicę, kiedy odsłanialiśmy schron przy ulicy właśnie Partyzantów. Prace zaczęły się 1 sierpnia. Ludwik Fischer wydał takie obwieszczenie nakazujące rozpoczęcie budowy, wiedząc, że wybuchnie powstanie warszawskie. Wówczas to tysiące ludzi na podstawie tego obwieszczenia miało stawić się do prac fortyfikacyjnych. Takie samo obwieszczenie nakazał wydać starostom powiatów podległych pod dystrykt warszawski, m.in. Sochaczew. I Hans Schuh wydał takie obwieszczenie. 1 sierpnia już do klasztornej furty zapukała żandarmeria niemiecka. Zwerbowali braci ponad 160, przewieźli ich do sochaczewskiego kina Mewa, późniejszego kina Robotnik, i od 2 sierpnia od rana już kopali okopy. w rejonie właśnie Długiej Partyzantów Polnej, później przenosząc te działania na lewą brzeżną część miasta. I dzisiaj pozostały te ponad 40 schronów, które odnaleźliśmy, a sądzimy, że ich jest więcej, tylko tych małych ukrytych w ziemi. Także prace trwały aż do 12 stycznia, ponad 6 miesięcy, choć w obwieszczeniu mieli się stawić do pracy jedynie na 2 tygodnie.
1: Tak było. Tu stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był Artur Gałecki z Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza, koordynator projektu Sochaczewskie Fortyfikacje.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam na schronę.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

wzięli się za wspólny numer i w końcu go zrobili. Po 12 latach, ale zrobili. Martin Garrix i Ed Sheeran i Repeat It to jedna z tych nowości, która to pojawia się na 94,9 i jeszcze niejednokrotnie ją u nas usłyszycie. A za to sochaczewski budżet obywatelski na przyszły 2027 można już zgłaszać projekty. 560 tysięcy złotych do wydania. Na co to już właśnie? Czekamy na wasze pomysły. Można je zgłaszać w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Zresztą te szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl. Tam jest więcej.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
12: Dochodzi godzina 15.
13: Zaczynamy od niestabilnej sytuacji pogodowej. W powiecie sochaczewskim nadal obowiązują ostrzeżenia. Ratusz zachęca do dołączania do systemu powiadamiania SMS. Tragiczny pierwszy weekend wakacji na drogach Mazowsza. Są ofiary śmiertelne. Są jeszcze wolne miejsca na półkolenie letnie w gminie Campinos. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Zaczynamy od sytuacji pogodowej. Ta wciąż jest niestabilna. Dziś nadal w powiecie sochaczewskim spodziewane są upały powyżej 30 stopni Celsjusza. Nadchodzą też burze. Te według prognoz IMGW mogą pojawić się u nas już dzisiaj, a na pewno jutro. Sochaczewski ratusz zachęca mieszkańców do dołączania do miejskiego systemu powiadamiania SMS, gdzie na bieżąco wysyłane są komunikaty i ostrzeżenia, również pogodowe. O szczegółach Jakub Kraska z urzędu, warto wziąć coś do pisania.
14: Jeśli jeszcze nie korzystają Państwo z tego systemu, dołączcie do niego już teraz. Bezpłatny miejski system powiadamiania SMS w Sochaczewie pozwala na szybkie otrzymywanie alertów o zagrożeniach, terminach podatków oraz wydarzeniach w mieście. Aby dołączyć, wystarczy wysłać SMS o treści miasto.soch pod numer 519 071 507. Śledźmy na bieżąco komunikaty miasta Sochaczew oraz ostrzeżenia IMGW. W nagłych wypadkach i sytuacjach zagrożenia życia dzwońmy na numer alarmowy 112. Pamiętajmy również, że dyżurni miasta Sochaczew są dostępni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, pod specjalnym numerem 690 303 224.
13: Policja podsumowała pierwszy weekend wakacji na drogach województwa mazowieckiego. Ten okazał się tragiczny. W okresie od 26 do 28 czerwca doszło do 17 wypadków drogowych, w których zginęły 2 osoby, a 19 zostało rannych. Policjanci w tym czasie zatrzymali też ponad 30 nietrzeźwych kierowców. Apelujemy o rozsądek i poczucie odpowiedzialności również za innych.
15: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Nad 30 nietrzeźwych kierowców. Apelujemy o rozsądek i poczucie odpowiedzialności również za innych.
15: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Są jeszcze wolne miejsca na półkolonie letnie w gminie Campinos. Tegoroczna edycja propozycji dla najmłodszych odbędzie się w drugim tygodniu lipca. W programie wiele atrakcji, a jakich, wyjaśnia przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Błażejewska.
16: Organizujemy letnie półkolonie dla dzieci. Rozpoczęły się zapisy na kolejną edycję półkolonii organizowanych przez gminę Campinos oraz nasz zespół szkolno-przedszkolny w Campinosie. Przygotowaliśmy tutaj bogaty program obejmujący zajęcia teatralne, warsztaty kreatywne, różne wycieczki edukacyjne, również wizyty w gospodarstwach agroturystycznych, wyjazd do parku w Julinku, spotkania ze strażakami, zajęcia przyrodnicze w Puszczy Campinoskiej. Chcemy, aby nasze dzieciaki mogły aktywnie, bezpiecznie i ciekawie spędzić wakacje, rozwijając przy tym oczywiście swoje zainteresowania i jednocześnie poznając walory naszego regionu.
13: Informacje o zapisach znajdziecie w sekretariacie Campinoskiej Szkoły Podstawowej lub w Urzędzie Gminy.
17: Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
18: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
17: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej e-rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
19: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej e-rejestracji.
17: 1 sierpnia

0: Od sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Dziś pogodniej, ciepło, nawet bardzo ciepło, bo powyżej 30 i do końca dnia niczym nie zmontujemy. Spokój, ale już po północy może zacząć nam padać i nad ranem też te opady nas przywitają. Później już w ciągu dnia, no w miarę pogodnie do tych późnych godzin popołudniowych, bo gdzieś tak w okolicach 15-16 ponownie może nam popadać i 30 jutro w tym najcieplejszym momencie, ale już od czwartku no to zdecydowanie chłodniej, 23-24 stopnie, więcej tych chmur i ten przelotny deszcz także w tej drugiej części tygodnia możliwe.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Baltimora i Tarzan Boy na start tej godziny. To już 5,5 minuty po godzinie 15. Słuchacie Radia Sochaczew. Posłuchacie tej słonecznej muzyki, którą dla Was mamy. Na przykład nowy Hugel się pojawi. To coś dla fanów tych bardziej klubowych bitów. Ale też i wrócimy do tematu zlotu. Czwartego spotkania z klasykami tego sochaczewskiego. No bo ta impreza już niedługo i będzie można podziwiać się te nieco starsze samochody. Także ci, którzy kochają właśnie klasyczną motoryzację, będą także lipcowo mieli imprezę dla siebie. Ale też szczegóły dosłownie za moment, a teraz gramy poważne muzyczne argumenty, by podkręcić radia. Proszę bardzo.

0: Phil, ale też i Damian Skoczek właśnie w takim nagraniu w blasku słońca. 18 minut po godzinie 15, no niestety niepokojące informacje z dróg, bo DK92 i Kożuszki Parcel, to właśnie tam doszło do zderzenia samochodu osobowego i motocykla. Co za tym idzie, droga zablokowana w obydwu kierunkach, także mamy poważne utrudnienia. No to szerokości, bezpiecznie jedźcie do celu, pozdrawiamy tych, którzy za kółkiem, i ten motoryzacyjny temat też wam właśnie obiecaliśmy, no bo przecież sochaczewskie Fiaty 126P zapraszają na czwarte już sochaczewskie spotkanie z klasykami, i tu pytanie, do kogo skierowana jest właśnie ta impreza.
1: Polska motoryzacja, wiadomo, skończyła się w jakimś tam okresie, to tą motoryzację calutką zapraszamy. A samochody zagraniczne, no to taka umowna data jest, tak jak to Agnieszka kiedyś wspomniała.
2: Że te przed 96 rokiem XX wieku oczywiście.
1: Tam są mile widziane. No i tak liczymy na pojazdów jak w poprzednich latach, około 300. No jednak ten plac targowy też ma swoje ograniczenia. Tak? W koło jest ogrodzony siatką. Na siatce nie da się samochodów postawić. No.
2: Mówiąc o 300 pojazdach, to nie myślimy tylko o samochodach. Mamy nadzieję też na przyjazd motocykli, ale mieliśmy też stary zabytkowy, traktory, więc jeżeli tu gdzieś ktoś ma chęć szczerą przyjechania i pokazania takiego klasyka nietypowego, to my bardzo chętnie zapraszamy.
1: Tak, a ludzie naprawdę mają tutaj cuda pochowane.
0: O tym mówili Agnieszka Wolińska i Jarosław Hawryszko. Ten zlot 12 lipca na targowisku miejskim w Sochaczewie, a jego start o 11.
3: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować, i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed. I to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
12: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
6: Reklama.

0: macie takie coś, że już gdzieś to słyszeliście, chodzi wam po głowie, to może wybraliście się na Toy Story 5, bo właśnie z tego filmu pochodzi nowy numer Taylor Swift. 22 minuty i będzie godzina 16, no to sprawdzamy, co na drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: No to najważniejsza informacja jest taka, że po 15 na DK92 doszło do wypadku. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. To mniej więcej na wysokości Kożuszek Parcel i tam, co za tym idzie, droga była zablokowana w obydwu kierunkach. Te utrudnienia wciąż mogą występować, więc miejcie to na uwadze, ale też poza 92 nieciekawa sytuacja. Na przykład na 50 jadąc od Bielic, tu warto wspomnieć o tym, że prowadzone są prace, więc i spowolnienia, no trzeba się liczyć z tym, że jadąc czy to od strony Żydardowa, czy od strony Sochaczewa, no po prostu w tym rejonie między Rondem a Bielicami będzie trzeba swoje odstać. No i przy samej krzyżówce Rondo Żyrardowskie, mówiąc o nim, to też zrobiło się nam ciaśniej, czy Rondo w Kuznocinie, z jednej i z drugiej strony też ten wjazd może być nieco utrudniony i także ta cierpliwość może się przydać. Ale na przykład 92 Dałowicza i Odłowicza bez większych kłopotów, tak samo jak trasa na Skierniewice 705 poza wahadłem Nowa Sucha. Tu będzie trzeba chwilę zaczekać. Na Brochów tu nie widać, by jakieś problemy się pojawiały. Czy na przykład trasa 580, no to właśnie Żelazówka czy Campinos jest przejezdnie. W Lesznie na skrzyżowaniu tym głównym trochę zaczekacie, szczególnie wracając ze stolicy. No i tuż przed Warszawą, no to Stare Babice i Bożencin Duży mogą stanowić kłopoty. Na A2 jeszcze tu zerknijmy, jak to wygląda patrząc na Warszawę. Powrót ze stolicy raczej bez większych kłopotów. Na Łódź i jadąc w przeciwnym kierunku, tu też na A2 nie widać kłopotów. A samo miasto, no to te główne arterie jak Łowicka, Gawłowska z Płocką, na tym skrzyżowaniu więcej samochodów. Przy Traugutta i Staszica też będzie trzeba zwolnić, czy na przykład ten odcinek warszawskiej z Piłsudskiego i 600-lecia, tu też poczekacie na zmianę świateł.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama. Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

warsztat terapii zajęciowej w Sochaczewie, bogatszy o nowego busa, i to jest temat, który pojawi się w wiadomościach Radia Sochaczew, punkt 16. Ale zanim pełna, to posłuchamy jeszcze Edyty Bartosiewicz, zagrają także Junotas.

0: Bye.
1: Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta zakładu wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
8: Jest 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
9: Warsztat terapii zajęciowej w Sochaczewie bogatszy o nowego busa. Dziś miało miejsce uroczyste przekazanie pojazdu. Czas na wymianę wiat przystankowych w naszym mieście. W tym serwisie będzie też o zranieniu 14-letniego chłopca z pistoletu pneumatycznego. Do bulwersującego zdarzenia doszło w Boryszewie. Czas na wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Wielka radość zapanowała w warsztacie terapii zajęciowej w Chodakowie. Dziś odbyło się uroczyste przekazanie na potrzeby uczestników nowego busa, zakupionego przy udziale środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością oraz ze sprzedaży starego samochodu. W przekazaniu wozu uczestniczyła starosta Jolanta Gonta.
10: Zawsze bardzo lubię przyjeżdżać tutaj. Staramy się pomagać, wspierać jak najbardziej możemy, bo to nie jest udawana wdzięczność. To są ludzie, którzy z tą empatią, z tym sercem wychodzą do nas i do innych ludzi i czasami mówię, trzeba się od nich uczyć, bo to jest taka spontaniczna radość. Widać, jak oni się cieszą.
9: Na miejscu rozmawialiśmy też z kierownikiem WTZ Piotrem Pętlakiem.
11: Wymieniliśmy samochód 6-letni w sumie, ale robimy bardzo dużo kilometrów i już miał przebieg ponad 240 tysięcy. Codziennie wykonujemy około 400 kilometrów, więc dwa busy, które są bardzo eksploatowane.
9: Poświęcenia nowego samochodu dokonał ksiądz proboszcz Józef Staszewski. Dokonano też uroczystego przecięcia wstęgi.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Sochaczewski ratusz przystępuje do wymiany niektórych wiat przystankowych obsługiwanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej. Temat poruszył w czasie ostatniego śniadania prasowego zastępca burmistrza Stanisław Wachowski.
12: W pierwszym etapie będzie 6 wiat wymienionych. Musimy tylko dać jeszcze zgłoszenia na konkretne lokalizacje i wtedy będziemy zamawiali te wiaty z tego względu, że nie wiemy, jaka będzie końcowa konstrukcja, czy wiata będzie miała plecy, czy nie. To będzie uzależnione od tego, gdzie będzie posadowiona, gdzie uda nam się taką wiatę wymienić.
9: Jednocześnie burmistrz Daniel Janiak podziękował za współpracę z radnymi i mieszkańcami w tym zakresie.
13: Pragnę podziękować tutaj radnym, na czele z panią radną Renatą Sokołowską, która właśnie w imieniu mieszkańców też prosiła taką wiatę. Cieszę się, że mamy też takie informacje od radnych, od mieszkańców i możemy też realizować i rozwiązywać ich problemy, a wiaty przystankowe wydawałoby się, że ale niesłychanie ważne dla mieszkańców Sochaczewa.
9: Nie milkną echa bulwersującego zdarzenia na boisku szkolnym w Boryszewie. 15-latek strzelił do młodszego o rok chłopca z pneumatycznego rewolweru. Niestety małoletni doznał poważnych obrażeń głowy, a zwłaszcza oka. Obecnie przebywa w szpitalu. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, pistolet został zabezpieczony, podobnie jak nagranie z monitoringu. Ustalono też świadków. Policjanci wyjaśniają, skąd 15-latek miał pistolet, a także wszystkie okoliczności zdarzenia.
1: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji opozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo w wielu przypadkach wynagrodzenia lekarzy stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
0: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
17: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
18: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
17: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. Premierzy Polski i Szwecji podpisali umowę w Gdyni, na mocy której Polska otrzyma od Szwecji 3 okręty podwodne w ramach programu Orka. Łodzie te wzmocnią zdolność naszego kraju do ochrony infrastruktury krytycznej i monitorowania działań przeciwnika w Morzu Bałtyckim. To ważne zakupy, szczególnie, że będą wykorzystywane na specyficznym akwenie, mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa, Mariusz Cielma.
19: Specyfika tego akwenu jest taka, że wszystko to, co dzieje się na powierzchni morza, jest monitorowane przez całą masę różnych systemów, a jedyną niewiadomą na tym akwenie jest to, co dzieje się pod taflą wody.
17: Pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 roku, a kolejne dwa w następnych latach. Szacuje się, że program jest wart około 20 miliardów złotych.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: 6 po 16, moja i twoja muzyka, letnie granie. Rozpoczynamy w Radiu Sochaczew. Kto już po pracy, a kto jeszcze musi trochę popracować? Dla was wszystkich dużo dobrej nuty, takiej, nie powiem rozgrzewającej, bo jest upalnie za oknami, ale takiej przyjemnej. Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi na dobry początek. Tomek Marciniak, popołudniowe, cześć, dzień dobry, witajcie.

0: 12 po 16 na zegarach, czyli w Radiu Sochaczew czas na stały punkt naszej ramówki, czyli nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut już po 16. Wakacje już się rozpoczęły. Tymczasem statystyczny Polak wyda w tym roku na odpoczynek wakacyjny 2042 zł na osobę. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z badania wakacyjny Portfel Polaków 2026. Większość Polaków odpoczywać będzie za zarobione pieniądze, czyli bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych. Do której grupy należycie?
1: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Ania Rosowicz i Szukaj Mnie wraz ze Sławkiem Uniatowskim za 22:17, czyli czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Informacja numer jeden jest taka, że cały czas zablokowana jest droga krajowa numer 92. Przypomnijmy, po 15 doszło tam do zderzenia drogowego, w którym udział wzięły samochód osobowy oraz motocykl. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Sochaczewie, jedna osoba została zabrana helikopterem pogotowia ratunkowego z miejsca zdarzenia. Na miejscu pracuje już tylko policja i cały czas droga jest zablokowana. Objazdy dla jadących w stronę Warszawy są następujące. Przy rondzie na Żyrardowskie należy kierować się drogą krajową numer 50 w kierunku Wiskitek do autostrady A2. Kierowcy jadący w stronę Sochaczewa. Osoby jadą tu przez Topołową do Szymanowa, następnie do Aleksandrowa. Jeżeli jedziemy do centrum miasta, no to trzeba jechać przez Wypalenisko i tu już na Trojanowskiej bardzo duże utrudnienia. Podobnie na moście w Chodakowie, czyli na ulicy Mostowej, tam ruch jest też wahadłowy, także Trojanowska, ulica Staszica, tutaj są naprawdę duże utrudnienia. Podobnie jest na 50 od Bielic jadąc, bowiem ruch jest tam wahadłowy, jest sygnalizacja świetlna i trwają prace, także tam też trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Ta przyda się też na obwodnicy od Wójtówki po Kuznocin, Tłoczno w centrum, na Traugutta, zwłaszcza lewoskręt, stoi Gawłowska, stoi most w obu kierunkach, a także utrudnienia na Staszica, Piłsudskiego i Alei 600-lecia. Także tutaj przyda wam się dużo cierpliwości. Dołowicza, Skierniewic, Żyrardowa, tutaj czysto. Sama A2 w kierunku Łodzi i Warszawy czysto, ale na węźle w Wiskitkach od Żyrardowa korek do miejscowości Morgi. 92 w Piorunowie, ruch taki już mniejszy, bowiem zatrzymany jest na wysokości Sochaczewa, ale to i tak nie oznacza, że przez Błonie przejedziecie sprawnie. W Ołtarzewie i Ożerowie Mazowieckim tradycyjnie jak o tej porze utrudnienia. Rzut oka na 580, tutaj w Lesznie na światłach trzeba będzie chwilę postać. Utrudnienia też będziecie mieli w kierunku Warszawy na wysokości Zielonek, a także Babicach Nowych tutaj na rondzie, no i Blizna Jasińskiego i Łaszczyńskiego.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A. Koło Campinosu.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
7: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy rondzie w Różkach.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602-498-126.
15: Moja i Twoja muzyka.
16: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
17: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
18: Reklama.

0: Za chwilę wiadomości o 17, ale najpierw tak a propos tego, co na drogach. Mamy telefon od naszego słuchacza.
1: Komunikat pana w radiu na temat ruchu. Otóż A2 na węźle Wiskickim jest od strony Łodzi wypadek, w stronę Warszawy. I stoi zjazd tutaj na Żyrardów.
0: Dziękujemy bardzo. Faktycznie jest to w tym momencie już widać te utrudnienia od Hipolitowa w kierunku węzła w Wiskitkach. Pas praktycznie zablokowany w kierunku Warszawy. To tak a propos nawiązania do informacji dla kierujących, a już za chwilę wiadomości na antenie Radia Sochaczew z kraju i ze świata, na które zaprasza Paulina Nawrocka.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
0: Jest 17, zapraszam na wiadomość w Radiu Sochaczew.
7: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach, eksponaty z najsłynniejszego wraku, będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
8: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6 zł. 50 groszy. Natomiast diesla do poziomu około 6 zł 70 za litr.
7: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad 100-letniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
9: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie na tematu, nie? Bo tama jednak...
10: Tama pękła, to więcej przeszkody narobiły jak te ryby, nie?
9: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
11: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
12: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
7: Inwestor Tauron Eco Energia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska-Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
13: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
7: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie bez zmian, czyli gorąco, duszno, parno, 31 stopni pokazują termometry i powoli będzie ta temperatura szła w dół, podobnie jak ciśnienie. Wiatr towarzyszy nam z północy, ale bardzo, bardzo, bardzo delikatnie. Słonecznie będzie do końca dnia. Słońce za horyzont zajdzie o 21.06, co czeka nas jutro, a także w nocy, o tym za godzinę. Ale będę miał dobre informacje.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 17. Letnie granie. No cały czas na 94.9 FM. Tomek Marciniak. Witam ponownie.

0: 18 po 17 to jeszcze wrócimy do powitania lata w gminie Broków, jakie miało miejsce w miniony piątek na boisku gminnym w Wólce Smolanej. Tam gościła tradycyjnie muzyka disco polo. Były takie zespoły jak Toledo czy Janusz Laskowski, Classic i Boys. Skąd w ogóle pomysł na tego typu imprezę dla mieszkańców gminy, wyjaśniał na miejscu Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.
1: Było takie zapotrzebowanie w naszej społeczności, żeby coś się tam działo. Powstał pomysł, żeby takie święto dla naszej wspólnoty zrobić, gdzie przy takiej muzyce i disco polo i takim festiwalu można się pobawić i piknik rodzinny zrobić i promować gminę.
0: Dziś nowość, bo coś dla nieco starszych słuchaczy, czyli występ pana Janusza Laskowskiego.
1: Starszy pan, ale wiadomo, na jego występ dużo ludzi czeka i na pewno dużo ludzi przyjechało właśnie dzisiaj na Wólkę Smolaną, do gminy Brochów. Słynne przeboje, gdzie starsi pamiętają, ale też i młodzież teraz chyba troszeczkę tak z nostalgią wspominają te przeboje.
0: Jeżeli byliście na powitaniu lata w gminie Brochów, no to zajrzyjcie na tusochacze.pl, bo tam bogata fotorelacja z tego wydarzenia.
2: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: 21 minut dzieli nas od 18 kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew. Tymczasem tak wracając do tego, co działo się w weekend w Sochaczewie, to teraz powiemy o najtrudniejszej edycji biegu cichociemnych. Podkreślają to zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy biegu, którzy w sobotę, jak co roku, wystartowali nad Bzurą w Sochaczewie. Do startu przystąpiło niemal 400 śmiałków, którzy walczyli nie tylko z trasą i przeszkodami, ale także z palącym słońcem. Byliśmy tam oczywiście z naszym radiowym mikrofonem. Był tam Bartek Staniaszek, który rozmawiał z głównym organizatorem tego wydarzenia, Sławomirem Cyplem.
1: Jest koszmarnie gorąco. Jest to najcięższa edycja. Raz, że postaraliśmy się z trasą i przeszkodami. Dwa, pogoda. Żeby nie być gołosłownym, w chwili obecnej ci, którzy pokonywali dystans 15 km, biorąc pod uwagę wszystkie 13 edycji, pokonywali je w najdłuższym czasie. W ubiegłym roku po 1,5 godziny był pierwszy. W tym roku po 2,5 godziny odnotowaliśmy przybycie pierwszego zawodnika.
0: Z tego wydarzenia również fotorelacja na tusochaczew.pl. Zapraszam.

0: Reklama.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Joy Touch by Touch, wakacyjne granie na antenie Radia Sochaczew. Teraz o wakacyjnych przysmakach sobie powiemy, bowiem ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie, no cóż, delikatnie mówiąc, są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Oczywiście za litr. Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca. Tymczasem niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej z 45% udziałem w produkcji oraz jest piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia, ale już teraz warto pomyśleć o tym, żeby narobić sobie zapasów na różnego rodzaju dżemy czy soki, bo są po prostu przepyszne, nasze, polskie.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
0: Tak a propos wakacyjnego jedzenia, no to na pewno będzie o nim mowa po 18 w kolejnej odsłonie audycji Sekrety Szefa Kuchni, na którą już teraz serdecznie zapraszam.

0: Za chwilę wiadomości w Radiu Słuchacze o 18, a w nich o tym, że upał niszczy plony i co będzie miało to oczywiście przełożenie. Jakie o tym już za chwilę na 94.9 FM. Zapraszam w imieniu Wojciecha Wiśniewskiego.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
0: Jest 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Upał niszczy plony, a więc będzie drożej, uprzedzają rolnicy. Pogoda wywraca też kolejowy rozkład jazdy. Na dworcach są doradcy. Nauczyciele nie chcą rzecznika praw ucznia. Prezydent ma coraz mniej czasu z decyzją. Podpisać czy zawetować? Zapraszam, Wojciech Wiśniewski. Z powodu upałów zdrożeje żywność. Wentylatory w gospodarstwach rolnych pracują 24 godziny na dobę, a przez to droższa jest produkcja żywności. Ekstremalnie wysoka temperatura, jak mówią rolnicy, dobiła zbiory wyniszczone wcześniej przez suszę, a potem intensywne opady. Mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
10: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
9: Najbardziej wyniszczone upałem są owoce miękkie i zboża. Według rolników droższe mogą być też pieczywo i nabiał.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Zdrożeją też zapewne towary z Chin. Jutro w Unii Europejskiej wygasną dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających do Europy, głównie z Chin. Na dworcach kolejowych możemy spotkać dodatkowych informatorów. Pomagają pasażerom, a ci potrzebują wsparcia, bo przez upały wiele pociągów jest opóźnionych albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Robimy co możemy, ale mieliśmy problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.
11: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów. Natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
9: Doradcy kolejowi pomagają na 11 dworcach, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Prezydent ma coraz mniej czasu na decyzję, czy przyjąć, czy zawetować ustawę o rzeczniku praw ucznia. Przeciwko ustawie są związki zawodowe nauczycieli i dyrektorzy. Twierdzą, że wprowadzenie rzecznika uczniów przeciąży system, a w dodatku podważy autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
12: Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza pomysł nie cieszy się poparciem wśród nauczycieli.
13: Dziecko ma wiedzieć, że przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, a rolą i zadaniem nauczyciela jest przeprowadzić ten proces edukacji, wychowania na możliwie najlepszym poziomie. Próba formalizowania tego poprzez nadawanie uprawnień urzędnikom do tego, żeby reprezentowali choćby interesy ucznia, nie zyskała w Związku Nauczycielstwa Polskiego akceptacji.
12: Przed podjęciem decyzji prezydent będzie rozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek.
14: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
12: Czasu na konsultacje pozostało niewiele, bo termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze jeszcze w tym tygodniu.
9: Upały jeszcze bardziej wysuszają polskie rzeki. Szorujemy po dnie, mówią kajakarze na Mazurach i Suwalszczyźnie.
15: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
16: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
17: Kiedyś tak nie było.
15: Nie.
18: Bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
9: A krótkotrwałe deszcze, nawet jeśli są intensywne, to tylko na chwilę podnoszą poziom wody.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie ciepło, gorąco, uparnie, upalnie i co tam jeszcze chcecie sobie dodać. No niestety tak jest. Ale obiecałem, że w tej godzinie będzie o tym, co w nocy, a także co jutro. No i w nocy ma popadać, tak, tak, dobrze słyszycie. A jutro możliwe opady deszczu oraz burze, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych, może mocniej zagrzmieć. Także będzie spadać ta temperatura, ale nieznacznie. W tym najcieplejszym momencie dnia będziemy mieli 29 stopni, no ale to już nie 40. Ochłodzenie na pewno w czwartek i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Wtedy temperatura spadnie nawet, tak jak w sobotę, do 22 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No, troszeczkę się schłodzi, na co chyba wszyscy czekają, tak jak czekacie na letnie granie. W Radiu Sochacze w 5 po 18, Tomek Marciniak, kłaniam się nisko, Bob Sinclair i Love Generation na dobry początek, a w tej godzinie tradycyjnie będziemy mówić o kuchni, bowiem sekrety szefa kuchni już za chwilę. Pozostańcie z nami, będzie letnie, będzie smacznie.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Witamy w kolejnym odcinku Sekrety Szefa Kuchni, a ze mną Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Serami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cytując klasyka, szkoda, że państwo tego nie widzą. Ale o tym na koniec powiemy, czego nie widzą. Dziś porozmawiamy sobie o pewnym warzywie. Warzywie, tak, to jest warzywo, które jest dostępne u nas tak naprawdę tylko właśnie w okresie wakacyjnym. Nie wszyscy to lubią, ale ja akurat lubię i przygotowując się do dzisiejszego odcinka też sobie ugotowałem, a chodzi o bób.
4: Tak, bób. Dzisiaj rozmawiamy o bobie.
3: Tak przygotowując się, zapytam na początku, dlaczego kiedyś bób nazywano mięsem biednych ludzi?
4: Ano przede wszystkim dlatego, że zanim w ogóle mięso było dostępne dla każdego, bób stanowił jedno z najważniejszych źródeł białka w wielu domach, ponieważ w 100 gramach ugotowanego produktu jest tego białka około 8 gram, więc dosyć sporo, więc był on przez długi, długi czas podstawą codziennej diety.
3: Jeżeli gotujemy bób, to jeżeli jest ten młody, to tak 5-6 minut, żeby był taki al dente, oczywiście wcześniej woda zagotowana, sól, cukier, a później...
4: Niekoniecznie cukier,
3: ale to o tym zaraz powiemy. Później ten czas troszeczkę jest wydłużony, jeżeli jest już trochę starszy. Pytanie jest inne, czy można go jeść ze skórką?
4: Oczywiście, że można. Ja osobiście wolę bez. No, mam na to bardzo dobry patent, że ona się świetnie od tego bobu z tym odchodzi. Ale rzeczywiście na początku sezonu ten bób, młody bób, ma bardzo delikatną, cienką skórkę i bogatą też w błonnik i składniki mineralne, także jak najbardziej można go jeść ze skórką. W niej się tak naprawdę znajduje wiele cennych substancji odżywczych i rzeczywiście dopiero wtedy, kiedy on jest już starszy, ta skórka już tak nie smakuje.
3: No to wyjaśnimy dwie kwestie, czyli jaki masz patent na zdejmowanie jej z bobu i czy ten cukier jest potrzebny do gotowania?
4: Nigdy nie używałam cukru do gotowania bobu, więc zupełnie nie wiem, czemu ten cukier miałby służyć.
3: No ja to układałem, okej. A jaki patent?
4: Patent jest taki, że ja gotuję bób dosłownie 4-5 minut. Wrzucam go oczywiście do wrzątku i osolonego i wyjmuję go do miski z zimną wodą i lodem.
3: Czyli zatrzymujesz ten proces?
4: Ta skórka odchodzi sama. Okay. Praktycznie dotykamy i to momentalnie obieramy.
3: Czyli zamykamy termicznie, od razu zimna woda, nawet lodu
4: i
3: można dorzucić.
4: I on dzięki temu ma piękny kolor.
3: Dobrze, to co w pierwszej części naszej rozmowy przygotowałaś, jeżeli chodzi o bób, z czym go można podać?
4: Zjemy sałatkę z bobem, z pomidorami i miętą, czyli taką, którą możemy zjeść zarówno na kolację, jak i przygotować do grilla, no generalnie w różnych okolicznościach. Potrzebujemy 500 gram młodego bobu, 3 pomidory malinowe, ser feta, 100 gram świeżą miętę, 3 łyżki oliwy, sok z cytryny i pieprz. Bób, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, gotujemy 4-5 minut, studzimy, ale to myślę, że zdecydowanie lepiej skorzystać z opcji przerzucenia go do miski z zimną wodą i lodem. Obieramy i łączymy z pokrojonymi pomidorami, fetą, posiekaną miętą, polewamy całość oliwą z sokiem z cytryny.
3: Jakby jest feta, to już tak z tą solą ewentualnie tam tak delikatnie. Chociaż jak ktoś lubi bardzo, to nie widzę przeciwwskazań. Jeszcze na koniec tego wejścia chciałbym zapytać się, czy bób jest sprzymierzeńcem naszego organizmu? Jeżeli tak, to dlaczego?
4: Tak,
3: jeżeli nie, to dlaczego?
4: Jak najbardziej. Bób dostarcza nam bardzo dużych ilości kwasu foliowego, magnezu, witamin z grupy B, które wspierają pracę mózgu i układu nerwowego. No i tak jak rozmawialiśmy już, jest to świetne źródło błonnika, który jak wiadomo pomaga nam przy pracy jelit.
3: Do bobu za chwilę wrócimy.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Niklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.

0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: A dziś w sekretach szefa kuchni przypomnę goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę Selawi w Sochaczewie, a dziś królem jest bób, czyli warzywo w lecie tylko i wyłącznie u nas najlepiej smakujące. Rozmawialiśmy o gotowaniu w pierwszym części i tam powiedziałaś, że ty gotujesz 4-5 minut, tak żeby był al dente, zwłaszcza jeżeli jest świeży. Czy bób w ogóle lubi długie gotowanie?
4: No właśnie myślę, że nie. Ten młody bób, tak jak powiedzieliśmy, potrzebuje zaledwie kilka minut. To długie gotowanie sprawia, że traci swoją naturalną słodycz.

0: pieczenie wydobywa takie orzechowe nuty smakowe i sprawia, że bób bardzo dobrze pasuje do ryby, sera na przykład, czy warzyw grillowanych, kiedy robimy...
1: W pierwszej części mówiłaś o przepisie z serem feta, czy jakieś sery inne ewentualnie?
0: Oczywiście, za chwilę sobie powiemy o jeszcze jednym. Tak, jak najbardziej, zdecydowanie. Także myślę, że raczej krótko gotujemy, ewentualnie pieczemy.
1: A dlaczego bób i koper to jest doskonałe, idealne wręcz
0: połączenie?
1: No
0: właśnie dlatego, że koper podkreśla taką naturalną słodycz bobu i nadaje mu lekkości, takiej delikatności, także to takie jest klasyczne bardzo zestawienie, często na masełku bób z koprem i dosyć często pojawia się takie zestawienie na naszych stołach.
1: Można też dodać trochę cytryny, tylko pytanie po co?
0: Tak, dlatego, że ona przełamuje taką delikatną mączastość bobu i podkreśla jego świeżość, sprawia, że smak staje się bardziej wyrazisty. To taki dosyć prosty trik, który wykorzystują często kucharze.
1: Ty wspomniałaś w pierwszej części naszej rozmowy, że to, znaczy mówiąc o przepisie na sałatkę, że pasuje na przykład do mięsa z grilla, zapytam, czy można bób połączyć z młodymi ziemniakami na przykład w sałatce.
0: No jak najbardziej. Ja na przykład też jak najbardziej bardzo pasuje do młodych ziemniaków jeszcze z tym koprem albo do karmelizowanej marchewki. Ja też uwielbiam takie danie jako dodatek. Kroimy marchewkę w talarki i karmelizujemy ją na patelni, żeby była chrupiąca i do tego dodajemy ugotowany bób i koperek na przykład. To jest przepyszny dodatek do obiadu.
1: Dobrze, to jeszcze jeden przepis na jedno danie z bobem w roli głównej. Co to będzie?
0: Będzie to pesto z bobu i mięty, które tak naprawdę będziemy mogli wykorzystać na wiele sposobów, a potrzebujemy 300 gram ugotowanego bobu, garść mięty, 50 gram parmezanu.
1: A tu jest ten.
0: Jeden z nich, tak. 40 gram orzechów, 80 ml oliwy, sok z połowy cytryny, sól i pieprz. Wszystkie składniki, oczywiście jak to na pesto, blendujemy. I teraz możemy podać to z makaronem, czyli gotujemy sobie makaron, na przykład tagliatelle. Do tego na patelni delikatnie podsmażamy pomidorki sherry z czosnkiem, dokładamy do tego pesto i ugotowany makaron, mieszamy. Posypujemy kilkoma ziarnami bobu, takimi ugotowanymi również, i do tego właśnie te sery. Albo pecorino romano, świetnie pasuje, albo to, co ja uwielbiam, stracciatella. Stracciatelle układamy sobie na tym makaronie, jest to przepyszne danie.
1: Czyli tych serów jest kilka, które możemy tutaj wykorzystać do bobu, ale jak sama powiedziałaś, zanim weszliśmy na antenę, rozwiązań jest z bobem sporo i o czym być może jeszcze sobie w kolejnych odcinkach Sekretów Szefa Kuchni. Powiedziałem na samym początku, że szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo Katarzyna Siekierska jest dziś przygotowana na specjalną uroczystość. Otóż restauracja Serawis świętuje właśnie dziś 3 lata działalności na Sochaczewskim Rynku. Życzymy kolejnych lat smacznych, zdrowych i z uśmiechniętymi i zadowolonymi gośćmi.
0: Bardzo dziękuję.
1: Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Serawi w Sochaczewie, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco. Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Niklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubiejew 3D przy obwodnicy.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 21 minut dzieli nas od 19. Kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem nie milkną echa bulwersującego zdarzenia na boisku szkolnym w Boryszewie, do jakiego doszło wczoraj. Przypomnijmy, 15-latek strzelił do młodszego rok chłopca z pneumatycznego rewolweru. Niestety małoletni dostał poważnych obrażeń głowy, a zwłaszcza oka. Obecnie przebywa w szpitalu. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, pistolet został zabezpieczony, podobnie jak nagranie z monitoringu. Ustalono też świadków. Policjanci wyjaśniają, skąd 15-latek miał pistolet, a także wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Fancy Flames of Love, czyli Płomienie Miłości na antenie Radia Sochaczew za 8.19. Tymczasem mówiliśmy już o powitaniu lata w gminie Brochów. Było też w sobotę powitanie lata w Nowej Suchej. Tam udał się z mikrofonem Radia Sochaczew Oskar Tomczyk, który spotkał Karola Drązikowskiego, promyka Nowa Sucha. No i nie mogło zabraknąć oczywiście tematów piłkarskich.
1: Nowy trener w klubie, to jakie wyzwania przed klubem teraz?
2: Jakie wyzwania? No na pewno nowy trener, spadliśmy w tej chwili z piątej ligi, ale nie będziemy ukrywać, że troszeczkę nam się w tej piątej lidze spodobało, jakby zupełnie inna organizacja, zupełnie inny poziom sportowy. Chcielibyśmy jeszcze tam zagościć, więc jakby gdzieś te marzenia są, żeby gdzieś w tej okręgówce powalczyć o jakieś tam wyższe cele i spróbować coś osiągnąć i jeszcze gdzieś kiedyś do tej piątej ligi zawitać.
1: To o samym trenerze, co to za człowiek?
2: Tomasz Sieński, nowy trener pierwszej drużyny seniorów Promyka Nowa Sucha, w przeszłości zawodnik Błonianki Błonie, na przodu Starej Bawice, czyli Milanu Milanówek, gdzieś tam na piłkarskich boiskach pokazał się z dobrej strony jako napastnik, no ale mówimy o trenerze w ostatnim czasie. Milan Milanówek też trenował drużynę czy w piątej lidze, czy w lidze okręgowej, więc jakby doświadczenie na tych poziomach rozgrywkowych ma, więc liczymy, że czy swoją wiedzą tą piłkarską na boisku, czy już trenerskim doświadczeniem gdzieś pomoże naszym zawodnikom, żeby się jak najlepiej zaprezentować na boisku.

0: Lamberyce, ja robię tu, no właśnie, co wy tu robicie, jak wy robicie, odpoczywacie już sobie zapewne. Benzyna jeszcze dziś tańsza, od jutra kończy się pakiet CPN, więcej już za chwilę na antenie Radia Sochacze.
1: 94,9 FM Radio Sochacze, jeszcze więcej muzyki. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 19, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochacze.
4: Jeszcze dziś benzyna tańsza, jutro kończy się pakiet CPN. Prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Rzeszów może dołączyć do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś mamy ostatnią szansę na tańsze tankowanie. Kończy się rządowe ograniczenie cen paliw, czyli tak zwany pakiet CPN. Według ekspertów ceny wzrosną o kilkadziesiąt groszy. Najbardziej zapewne wzrosną ceny przy drogach ekspresowych, gdzie zwykle są najwyższe. Dziś za 95 płacimy maksymalnie 6 zł, za diesla 6,19. Politycy koalicji krytykują prokuraturę. PiS chwali, mówi, że to racjonalna decyzja. Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Nie doszło budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS-em spółkę Srebrna. Komentarze w tej sprawie zebrał na Wiejskiej Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
6: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
5: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
7: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
5: Dlatego rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd.
4: Sąd Najwyższy USA unieważnił dekret Donalda Trumpa dotyczący obywatelstwa. Trump chciał ograniczyć nadawanie amerykańskiego obywatelstwa dzieciom osób przebywających w USA nielegalnie. Dziś każde dziecko urodzone w Stanach jest Amerykaninem, niezależnie od sytuacji swoich rodziców. Sąd uznał, że ograniczanie tego łamie konstytucję.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Rzeszów natomiast może ograniczyć sprzedaż alkoholu i dołączyć do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Projekt idzie dalej niż tylko nocne ograniczenie. Na stacjach benzynowych w Rzeszowie w ogóle byłby zakaz sprzedaży alkoholu. Radni będą głosować nad tym na najbliższej sesji. Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach już w połowie gotowe. Dziś zawieszono wiechę, czyli został ukończony najwyższy punkt głównego budynku. Centrum Himalaizmu składa się z kilku budynków. Jednym z nich jest rodzinny dom Jerzego Kukuczki, mówi jego małżonka Cecylia.
8: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej i jesteśmy jako rodzina bardzo dumni z tego, że ten ośrodek będzie nosił imię Jerzego Kukuczki.
4: Centrum powstaje przy wsparciu środowiska himalaistów z jego legendą na czele, Krzysztofem Wielickim.
9: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie. Nawet Messer nie ma takiego tam. To też nie jest taki wymiar, jak tu będzie. Bo tam są tylko eksponaty, a tu będzie dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, edukacja.
4: Wystawa ma prezentować historię odkrywania Himalajów i opowiadać o polskich wyprawach. Będzie tam ścianka wspinaczkowa i grota śnieżna.
0: 4 po 19, słuchacie Radia Sochaczew i letniego grania. Za chwilę już będziemy grali m.in. Sanach czy Fan Faktory. Tymczasem dziś ostatni dzień czerwca, wtorek. Lucyna, Emilia i Władysława obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego, również dla dzisiejszych jubilatów i tych wszystkich, którzy mają jakiekolwiek powody do świętowania. Tomek Marciniak, witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania, w której powiemy o kolejnej gwieździe, jaka wystąpi podczas tegorocznego WSC Festiwalu.

0: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów. Jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Teraz w Radiu Sochaczew powiemy o kolejnej gwieździe, jaką przedstawił sochaczewski ratusz, jaka pojawi się podczas tegorocznego WSC festiwalu. Przypomnę, 21-23 sierpnia, a 22 w sobotę wystąpi nie kto inny jak Tymek. Jest to naprawdę znany raper o porywającej barwie głosu, który wydał takie numery jak Anioły i Demony czy Poza Kontrolą. Zapraszamy już teraz serdecznie. Przypomnimy, to urodzony w Opolu wokalista, generalnie grający muzykę rapową dla młodzieży. Zobaczymy i usłyszymy go już na żywo, już niedługo, bo w sierpniu. Także już teraz bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Dodam, że patronem medialnym WSC Festiwalu są Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
9: Reklama.

0: Za 23:20 do letniego grania w Radiu Sochaczew za chwilę wrócimy, bo będziemy mówić też teraz o graniu, ale takim naprawdę bardzo, bardzo poważnym, bo wiemy, jak to w wakacje ruszają letnie koncerty chopinowskie, za którymi organizacją stoi Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w każdą niedzielę, zaczynając już od tej najbliższej, czyli 5 lipca w Bazylice w Brochowskiej o 13:15 będzie można posłuchać muzyki głównie fortepianowej i nowość, o czym informują organizatorzy, w tym roku zdecydowano się tylko na polskich wykonawców. Zapraszamy serdecznie już w najbliższą niedzielę i później aż do końca sierpnia.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Za chwilę 20, za chwilę wiadomości na antenie Radia Sochacze w nich o utrudnieniach na kolei, a to wszystko przez bardzo wysokie temperatury.
1: Radio Sochacze. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Na zegarach punktualnie 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochacze, a po nich informacje sportowe z kraju, ze świata.
4: Odwołane pociągi i awarie klimatyzacji. Wszystko z powodu upałów. Miejskie fontanny to nie basen. Lepiej nie wchodzić, mówią eksperci. Dyplom ukończenia studiów będzie odtąd cyfrowy. Można będzie go sobie wgrać do mObywatela. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Żar płynący z nieba zatrzymał dziś ponad 50 pociągów. Opóźnienia i odwołanie kursów to nie wszystko. Klimatyzacja nie nadąża za upałem. Pasażerowie się skarżą, albo pracuje słabo, albo w ogóle nie działa. Pytamy więc, czy można ubiegać się z tego powodu o zwrot pieniędzy za bilet. Odpowiada Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
5: Są pewne utarte działania przewoźników. Jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
4: Na 11 polskich dworcach jutro znowu będą pomagać informatorzy kolejowi.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Niektórzy z upałem radzą sobie korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym, a to siedlisko bakterii, ostrzega lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
6: Ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieci. I dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
4: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Prezydent Karol Nawrocki spotka się jutro z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mają uzgadniać polską strategię na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Turcji, a także omawiać nasze starania o utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Duża zmiana w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci mogą sobie dodać do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak tradycyjne papierowe, a od przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po trzech bardzo nierównych setach. Mecz oglądał i denerwował się nim Przemysław Pozowski.
7: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni tytułu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedyna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi, już po samym meczu.
4: Iga Świątek o trzecią rundę zagrała w czwartek z Karoliną Pliszkową. Z turnieju odpadły już Maja Chwalińska, Magdalena Fręchi, Magdalinet. Lepiej radzą sobie panowie. Do drugiej rundy weszli obaj, Kamil Majszak i Hubert Hurkacz.
8: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Elianasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno i popełniała dużo niewymuszonych błędów. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją. Faworytem będą oczywiście trójkolorowi, ale trener Szwedów Graham Potter liczy na swój zespół.
11: Mają ogromną jakość na każdej pozycji od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata. Mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać.
7: A nocna zmiana może obejrzeć kolejny mecz niepokonanych współgospodarzy mundialu. Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i znów będzie mógł liczyć na Estadio Azteca na żywiołowy doping swoich kibiców, mówi trener Javier Aguirre.
11: Nasi kibice są 12 zawodnikiem. Tak, to oczywiście metafora, ale świadomość, że twoi ludzie tam są i cię wspierają, twoi bliscy, twoja rodzina, że praktycznie cały kraj cię ogląda, ogromnie pomaga. Tak, to wyjątkowa sytuacja, sam doświadczyłem tego 40 lat temu i tak, to naprawdę robi wielką różnicę.
7: Mecz Meksyku z Ekwadorem zacznie się o 3:00 w nocy polskiego czasu. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi zostali ponownie dopuszczeni do startów pod neutralną flagą w zawodach międzynarodowych w sezonie 2026-2027, ogłosiła dziś Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. A byli z nich wykluczeni od ponad 4 lat z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. Wcześniej ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w lutowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.
8: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

słuchacie Radio Sochaczew na 94,9 FM. Wakacje już się rozpoczęły, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie. Chodzi o to, żeby nie skończyła się zabawa tragedią. Dzieci rozpędzają karuzelę na placach zabaw za pomocą, uwaga, hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności. Pamiętajmy o tym.

0: robić?
1: Wakacje wakacjami, ale nie wszyscy mają czas na odpoczynek, bowiem jest młodzież, która chce w tym wolnym od szkoły czasie sobie zarobić, co oczywiście jest godne pochwały. Nawet 60 zł netto, czyli na rękę za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi. 30 zł za zbieranie owoców i warzyw, a 28 za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
1: Więcej może zarobić student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków.

0: wakacyjne granie w Radiu Sochacze w ostatni dzień czerwca, który, no, mam nadzieję, że będzie końcem upałów, przynajmniej jak na razie synoptycy zapowiadają burze i opady deszczu, który jest nam potrzebny, byle tylko nie narobił nam zniszczeń. Mam nadzieję, że deszcz, który jutro ma padać, nie przeszkodzi wam w tym, aby podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Tradycyjnie, jak w każdą środę od 9 do 13 na placu Kościuszki zaparkuje ambulans, w którym będzie można oddać krew. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat. Należy być wypoczętym, wyspanym, trzeźwym, mieć ze sobą dowód osobisty i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, zostanie od was pobranych około 450 ml krwi.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: wszystko jest już niczym.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów. Jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.